0: to o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Jesteśmy w mieście o świcie, razem ze mną Zuza Stańska, historyczka sztuki, założycielka Daily Art. Kontynuujemy naszą wycieczkę po Warszawie i Krakowie śladami sztuki. Zostajemy teraz w Krakowie i idziemy dokąd?
2: Do Muzeum Narodowego w Krakowie. Drodzy słuchacze, nie wiem, czy wiecie, że mamy w Polsce Van Gogha, Vincenta, obraz prawdziwy, certyfikowany od 2 lat. Obraz ma tytuł Wiejskie chaty pośród drzew i jest właśnie do obejrzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie do końca roku, do 31 grudnia. Jest to jego bardzo wczesny obraz z 1883. Żeby Państwu uświadomić, te wszystkie takie najsłynniejsze obrazy Van Gogha to jest 1889 mniej więc, to jest ten czas, czyli na przykład Gwiaździsta noc. I ten obraz nie wygląda jak Van Gogh. Nie ma żadnych wspaniałych kolorów, nie ma takich impastów, czyli takich wyraźnych, po prostu tam wyraźnych ruchów pędzla. To tego, to takich grubych, nie widać tego. Jest on dosyć bury, przedstawia chatkę. Absolutnie, gdyby Państwo na to spojrzeli, nie widzieliby w tym Van Gogha, ale no jest to o tyle ciekawy obraz, że właśnie jest to jego wczesna twórczość. Można zobaczyć, że nawet tacy geniusze jak Van Gogh przed swoim wyrobionym stylem mieli inne poszukiwania. No i warto po prostu się przekonać, jak to wyglądało. Obraz naprawdę jest certyfikowany, w sensie, że Muzeum Van Gogha stwierdziło, że to jest Van Gogh, bo przez parę lat były robione różne badania i dochodzenia, czy to on, czy to nie on. No tak, no bo nie wygląda, no i jakby pewnie wszyscy by woleli, żeby on był piękny, kolorowy i to jest to chatynka po prostu.
1: Tak. Teraz do zobaczenia tych chatek odsyłamy do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ja patrząc na ten obraz sobie przywołuję na myśl gdzieś jakąś taką wieś z mojego dzieciństwa, z Roztocza. I niech ta myśl mnie poprowadzi do rozmowy o takich alternatywnych sposobach odbioru sztuki. Powiem ci o swoim i zapytam o twoje.
2: Dobra.
1: Z zajęć pisarskich mam taki jakby sposób, że patrzysz na obraz i wypisujesz sobie skojarzenia na jego podstawie, albo na przykład widzisz na nim jakiś element typu, no weźmy tego białego gronostaja, no to wypisujesz sobie, że go widzisz, ale na przykład dostrzegasz w oczach może smutek, może coś, zapisujesz sobie hasła i potem na tej podstawie piszesz sobie wiersz. Bardzo polecam to ćwiczenie. Autor Tomek Gromadka, pozdrawiam. Odkąd mam to z tyłu głowy, że tak można patrzeć na obrazy, to mam tylko ochotę chodzić sobie solo do muzeów i robić sobie to super ćwiczenie, bo wtedy też bardziej się skupiam na tym, co widzę. Mówi się, że oglądający w muzeach mają 2 sekundy na jeden obraz i idą dalej, nie?
2: Tak.
1: No to powiedz, jak ty masz?
2: Jezu, strasznie fajne.
1: Fajne, nie?
2: Naprawdę fajne. Też powiem tak z takiego, z perspektywy osoby, którą trenowano do bycia historyczką sztuki na tych uniwersytetach, zajęciach, coś tam. Im bardziej jakby w tym tak trwałam, tym bardziej rozumiałam, jak ja bardzo nie widzę tych obrazów. Że ja widzę tam połączenie jakieś, że widzę, nie wiem, biogram artysty, którego zostałam nauczona, że widzę jakieś, nie wiem, wpływy, inspiracje albo epokę, a już przestaję widzieć sam obraz, a tym bardziej go jakoś tam, nie wiem, zapamiętać, czy żeby to we mnie coś wywołało. Więc ja staram się jakoś tak bardziej emocjonalnie na to patrzeć, czyli jak widzę coś, czego już nie znam, to staram się tak myślę sobie, co ja czuję, widząc ten obraz, czy mi się coś przypomina. Właśnie tak jak ty powiedziałaś o tych chatynkach z Roztocza, to jest super, bo to jakby sprawia, że jak nawiązujesz jakąś więź z tym danym obiektem. Nie zawsze tak musi być, że z czymś się coś skojarzy, ale właśnie, nie wiem, zaczynasz czuć jakieś emocje, albo jak te kolory na ciebie wpływają. Ale to tak, to wymaga jakiegoś namysłu i też właśnie czasu, który, no faktycznie, jak mamy takie muzeum, chcemy je zwiedzić w całości, naraz, w 2 godziny, to możemy zapomnieć o tym, że ta sztuka jednak wymaga jakiegoś czasu.
1: Jak sobie pomyślimy, że w archiwum Daily Art nawet, czyli aplikacji, którą Zuza stworzyła, mamy setki tysięcy, jak nie już w milionach to może lecieć, ile tam jest.
2: Nie, milionów na pewno nie mamy, ale to ja tego nie policzę, bo to trzeba.
1: No nie każe ci.
2: Dni w roku.
1: Nie każe ci rzucać tutaj liczby, ale domyślam się, że to są setki tysięcy, więc możemy sobie pomyśleć, że o mój Boże, to ja to wszystko powinnam wiedzieć, żeby móc w ogóle mówić, że interesuje się sztuką.
2: Nie, w ogóle.
1: No właśnie.
2: W ogóle. Jest jakiś kanon, którego się uczy właśnie na uniwersytetach, czy na jakichś zajęciach z historii sztuki. Czyli jakaś lista obiektów, artystów, których trzeba koniecznie znać. Ale prawda jest taka, że to jest tak wszystko szerokie i my też to chcemy pokazywać właśnie w Daily Arcie, że nie wiem, jak pokażemy jakąś artystkę z Danii z XIX wieku, która nie jest absolutnie w kanonie, może jest w duńskim kanonie, ale w takim europejskim, skupionym na wielkich nazwiskach, głównie mężczyzn, no to nie wiem, że robimy coś złego. Właśnie wręcz przeciwnie. Historia sztuki jest, i sztuka w ogóle jest tak szeroka, to się nigdy nie kończy, mam wrażenie. Jest tyle tych nazwisk, cały czas się wyciąga jakieś nowe postaci, odkrywa się nowe obrazy, nowe obiekty, że po pierwsze nie da się wszystkiego znać, to jest niemożliwe, a po drugie, przede wszystkim poza kanonem jest tyle ciekawych rzeczy do odkrycia, że absolutnie. Nie trzeba.
1: Myślę sobie, że to też warto sobie przyjąć taki klucz, co ja chciałbym zobaczyć, ale to może to już wymaga jakiejś wiedzy. Na początek to jest bycie odkrywcą i my jeszcze w jednym odcinku Miasta o Świcie będziemy odkrywczyniami dla was sztuki. Z Zuzą Stańską słyszymy się w Mieście o Świcie w kolejnej części, w kolejnym odcinku.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Przenikanie. Od poniedziałku do czwartku od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill.
20: na skórę,
21: która ci podziękuje.
20: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
25: Po reklamie.
26: Chili Z. Pogoda.
27: Niebo płacze, przynajmniej nad Warszawą, w związku z tym kalosze mile widziane. 13 stopni tylko na termometrach. 17 w Lublinie, 16 w Krakowie, 12 w Katowicach, 13 we Wrocławiu, 14 w Poznaniu, 11 w Szczecinie, 12 w Trójmieście, Olsztyn i Warmia 13, Białystok 14 i w Lublinie 17.
26: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
27: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, 7 na zegarze, 17 dzień września, czwartek, imieniny Justyny, Roberta i Franciszka. Dzisiaj dzień motyli nocnych. To jest moje święto, zdecydowanie. Jedyny czas, jaki należy do nas, to teraźniejszość. Czyli Pascal na dzień dobry, a ja zapraszam do 10.
26: Nastaw się na chill out.

0: chciałam, żeby to wybrzmiało do końca, 11 minut po godzinie 7. Dobry poranek. Za oknem deszcz, ale nie taki, który po prostu pada, taki, który jakby na chwilę ścisza miasto, rozmywa kontury ulicy, przypomina, że świat nie zawsze musi być taki głośny i intensywny, żeby coś nam powiedzieć. Ja myślę niezmiennie od dziecka, że deszcz ma w sobie coś niezwykle romantycznego, a najbardziej na świecie kocham burzę. Deszcz zmusza nas do zwolnienia, do spojrzenia przez szybę, do myślenia o kimś, kto jest właśnie daleko, albo przeciwnie, kto siedzi obok i milczy z nami w tej samej ciszy. Zupełnie wyjątkowa to jest sytuacja. Henry David pisał: deszcz zaczyna się od pojedynczej kropli. Henryk David Thoreau, oczywiście, gdyby ktoś zapomniał. I może właśnie tak samo zaczynają się rzeczy naprawdę ważne, od drobiazgu. Jednego spojrzenia, jednego przypadkowego spotkania, chociaż ja w przypadki zupełnie nie wierzę. Murakami zauważył kiedyś, że pamięć przypomina deszcz. No i jest coś w tym prawdziwego, bo to jest takie nierówne. Jedne chwile przemakają do końca, inne zostawiają tylko chłodny ślad na ramieniu. Jeśli dzisiaj trochę zmokniecie, to nie uciekajcie przed tym za szybko. Być może deszcz nie jest przeszkodą w romantycznym dniu. Może być idealną scenografią. Mam już herbatę, zaparowane okno, dobrą muzykę i życzę Wam dokładnie takich samych pięknych emocji.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: 19 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Długo nie trzeba było czekać. Sieć wczoraj zalały recenzje lalki, która pojawiła się na jednej z platform streamingowych. No bo na tę kinową Kawulskiego czekamy, a ta streamingowa już jest. Zaczęłam sobie te niektóre recenzje moich kolegów, koleżanek czytać. W większości przeważającej są dosyć negatywne. I tak sobie pomyślałam, jaki to jest trud zmagać się, i uwaga, to będzie bardzo młodzieżowo popularne słowo, epicką literaturą. To jest bardzo trudne wziąć na tapet jedną z tak wspaniałych i ważnych książek społecznie, literacko, językowo, kulturowo, antropologicznie i spróbować przenieść tę książkę na małe czy duże ekrany. Ja bardzo czekam na tę lalkę z Marcinem Dorocińskim. Jakoś nie miałam przestrzeni, być może przez weekend uda mi się zobaczyć tę streamingową, bo zdecydowanie jest to duże wyzwanie, ale nie tylko dla tych, którzy przygotowują taką ekranizację i biorą w tym udział, ale może przede wszystkim dla odbiorcy czy odbiorczyni, która jest z jakimś literatem albo jakąś literaturą bardzo związana. A dla mnie Bolesław Prus był zawsze bardzo ważny.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: To

0: zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
7: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
6: Pomogą mi z tym wszystkim?
7: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
6: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
7: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
6: Idealnie. Rezerwuję.
7: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
11: Chill Z.
10: Chill Z. Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 7:39 na zegarze, słuchacie Chili Z. Teatr Dramatyczny w Warszawie zaplanował na sezon 2026-2027 sześć nowych spektakli. Pierwsza premiera sezonu to krótki spektakl o matce i córce. W sztuce zagrają Anita Sokołowska i Helena Urbańska. Na scenach teatru zobaczymy też m.in. Popiół i Diament w reżyserii Franka Kastorfa, Ninę Wieczną Królową w reżyserii Wojciecha Farugi i Dom serial w inscenizacji Dominiki Przybyszewskiej. Dyrektor teatru Wojtek Faruga poinformował, że Stołeczny Teatr Dramatyczny przygotuje w sezonie, który już się rozpoczął, sześć premier. Ten sezon nie ma hasła, ale myślę, że słowo dialog pojawia się w różnych odmianach i w różnych sytuacjach, zaznaczył. No, do tego dialogu można by było wrzucić bardzo wiele rzeczy. Życzę Wam nie tylko dzisiaj, ale zawsze, żeby Wasze dialogi były owocne, bo nie ma nic gorszego niż kłopoty w komunikacji, w życiu, w naszej codzienności, w zajętościach zawodowych. Komunikacja to jest słowo klucz, dlatego owocnych rozmów dzisiaj, w tym deszczu, przynajmniej w Warszawie. Miasto spowite deszczem. Bardzo to lubię. Patrzę teraz przez okno, bo jest taka możliwość w naszym nowym studiu, że widzę ulicę, siedzę sobie na Mokotowie i myślę, jest w tym deszczu coś romantycznego i coś niezwykle ujmującego.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Nie wierzę w to. 7:48 na zegarze. Właśnie zadzwonił do mnie mój syn, który powiedział: mamo, mam złamaną nogę. No chcę wam powiedzieć, że to jest sztos po prostu. Mam złamaną nogę. Jak to masz złamaną nogę? Normalnie mam złamaną nogę, no złamaną. Nie mogę iść do szkoły. Nie ma mowy. To nie wydarzy się drugi raz w tym tygodniu. Przesadzasz, przeginasz. To jest po prostu zło. No dobra, ale dwie ostatnie lekcje nie pójdę. O dobra, ostatnią. Nie wierzę w to. Po prostu są takie poranki, kiedy budzik dzwoni, plecak czeka, autobus za 5 minut. Dziecko odkrywa, że cierpi na niezwykle rzadką przypadłość zwaną: dzisiaj naprawdę nie mogę iść do szkoły. Boli brzuch, głowa podejrzanie ciężka, gardło oczywiście. A kiedy ktoś proponuje dziecku wizytę u lekarza, następuje cud medyczny. Wszystkie objawy zaczynają znikać. Złamane nogi się zrastają. Skąd jest ta niechęć? Ja wiem, że to jest i zmęczenie, i potrzeba odpoczynku, stres, sprawdzian, konflikt. Może z kimś, albo poczucie, że szkoła stała się miejscem, do którego trudno rano wejść. Może właśnie dlatego czasem zamiast kolejnego wstawaj, bo się spóźnisz, warto zadać pytanie, co dzisiaj sobie złamiesz. Bo być może za tajemniczą chorobą, która pojawia się wyłącznie w tygodniu, kryje się coś prawdziwszego. No w każdym razie, drogie bąbelki, pewnie jedziecie już. 7:49 jest. I rodzice, ogarniacie tę całą rzeczywistość. Trzymajcie się. Będzie dobrze. I chcę powiedzieć, że już dzisiaj jest czwartek. A to znaczy jedno, że jutro jest piątek.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Sprawdzamy sobie pogodę. No, nad Warszawą dużo chmur i pada, więc parasolki się przydają. Dzisiaj rano 13 stopni Warszawa, 12 Katowice, 15 Kraków, 17 w Rzeszowie, 14 w Białymstoku i na Warmii, 13 Trójmiasto, 12 w Koszalinie i w Szczecinie, 14 we Wrocławiu.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Ale chciałam wymieniać te temperatury. Taka byłam zagorzała w tej pogodzie. 8 na zegarze. Dzień dobry, 17 dzień września, czwartek, imieniny Justyny, Roberta i Franciszka. Dzisiaj dzień motyli nocnych. Zapraszam do 10. Bardzo serdecznie. Magda Kasperowicz. Niech to będzie dobry dzień dla nas wszystkich.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Zgubiłam kartę wejściową. No i tak nie mogłam się tu dostać. Pan ochroniarz mnie wprowadzał. Życie poranne. Nie jest łatwo. Trzymam za was kciuki. I za siebie trochę też.

0: 12 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z i taka akcja jest. Dwóch facetów doprowadza mnie do płaczu. Pierwszy facet, no muszę wymienić jako pierwszego, bo to jest jednak mój syn, sama go urodziłam, więc własnymi siłami. A drugi, proszę Państwa, to jest Leszek Możdżer. Już podjechał autobus, stoi tutaj ten autobus na Czerskiej i czeka, bo mówiłam Państwu, że ten autobus będzie czekał, bo Leszek będzie grał w Oświęcimiu. I jak chcecie ryczeć, płakać, dostawać spazmów, dreszczy, energetycznego przejścia po prostu przez organizm, ale też takiego rodzaju ekscytacji, która jest w ogóle trudna do ogarnięcia, to ja zapraszam, tu ten autobus stoi. Dorotka, która jest ze mną na linii. Dorotka, możesz teraz Państwu powiedzieć dzień dobry?
1: Dzień dobry.
0: O, słyszeliście? To Dorotka właśnie zajmuje się Leszkiem i Dorotka załatwi Państwu catering na ten koncert, więc zapraszam, no bo przecież nie trzeba na Leszka jakby zapraszać. Na Leszka to zapraszać to dziwnie zabrzmiało, ale Leszek pewnie by się nie obraził, że zapraszamy na Leszka, no bo 19 września Leszek będzie w Oświęcimiu, Dorotka też tam będzie, która właśnie jest ze mną tutaj na głośniku. I proszę Państwa, zapraszam. Ja ten autobus będę prowadziła. Ja po prostu super prowadzę. Ja prowadzę najlepiej. Więc jeśli Państwo mają życzenie posłuchać pięknej muzyki i popatrzeć na pięknego mężczyznę, to cóż będę Państwu mówić? No cóż będę mówić? Przychodźcie, zajmujcie miejsca. Już dzisiaj. No i tyle. A teraz to Wam coś tutaj zagram. Ładnego, żebyście mogli pomarzyć sobie. O, już.
2: Nastaw się na chill out.

0: chciałam, żeby to wygrało, wybrzmiało do końca, 8.23 na zegarze. Ten tydzień spędzamy z Wiktorem Słojkowskim i z Ostatnim Głosem, czyli wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. Gdyby ktoś miał chęć i ochotę, zapraszam dzisiaj do Muzeum Powstania Warszawskiego o 18.30. Będę miała przyjemność rozmawiać z Wiktorem i z powstańcami, i z powstankami. I myślę, że to będzie bardzo wzruszające i piękne spotkanie. Wiesz, że na świecie kiedyś była wojna? To pytanie usłyszał 6-letni Wiktor Słojkowski od swojej babci Zofii. Przepraszam bardzo, bo jakoś odeszłam od mikrofonu, chyba chciałam sobie pójść. No w każdym razie Ostatni Głos to jest opowieść o wojnie widzianej oczami dzieci, które musiały dorosnąć zbyt szybko. To są historie pełne strachu, odwagi, straty i nadziei, ale też miłości. I to są historie o tym, że tak naprawdę naszym ratunkiem przez całe życie są inni ludzie i ich dłonie, które się pojawiają w najmniej spodziewanych momentach po to, żeby nas wyciągnąć, pociągnąć, przytulić, objąć albo jakoś nas uratować. Już teraz do dostania ta wspaniała książka magdalena.kasparowicz@gz.pl. Piszcie śmiało, bo egzemplarze czekają.
1: Nastaw się na chillout.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Gojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy. Już dziś, po 22:00, tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mama!
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Cebulańskie re!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
9: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum do witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowano dziecko.
4: Dochodzi do makabrycznej zbrodni.

0: Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest! Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Halina Poświatowska. Jesteś powietrzem, które drzewa pieści, rękoma z błękitu. Jesteś skrzydłem ptaka, który nie trąca liści. Płynie. Jesteś zachodnim słońcem pełnym świtów, bajką ze słów, które mówi się westchnieniem. Czym ty jesteś? Dla mnie świeżą wodą wytrysłą na skwarnej pustyni. Sosną, która cień daje. Drżącą osiką, która współczuje dla zziębniętych słońcem, dla konających Bogiem. Ty, rozbłysły w każdej gwieździe, której na imię miłość.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Kontrol F. Szukamy, szukamy. Kontrol O. Co my tu mamy? Kontrol S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Stokrotka.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po reklamie. GZ. Nastaw się na chill out. GZ. Pogoda.
23: Patrzymy sobie na mapę pogodową, znaczy ja sobie patrzę i będę wam mówić. 14 we Wrocławiu i w Katowicach, 15 w Krakowie, 14 w Warszawie i w Łodzi, i w Szczecinie, i w Trójmieście, i na Warmii też 14. Jeśli popada, to przelotnie, w Warszawie nie przelotnie. Jeżeli ktoś jest w drodze, to życzę wam bezpiecznej podróży.
22: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
23: Żebyście mogli mieć śniadanie do łóżka, to ja muszę wstać o 5:30, zrobić bąbelkowi naleśniki albo inne jakieś takie różne i sobie przyjechać tutaj na Mokotów ze Śródmieścia. Ale wy za to możecie wtedy leżeć i słuchać. 17 dzień września, czwartek. Magda Kasperowicz, zapraszam. Jeszcze przez godzinkę, a potem idę spać. Bo się nie wyspałam. Zupełnie.
22: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chini Z. W przyszłym tygodniu zaczniemy z uważnością i czułością zajmować się siedmiorgiem finalistów i finalistek Nagrody Literackiej Nike. Pojawią się tu zacni goście, którzy będą opowiadać o tych wyjątkowych książkach, a wielki finał i laureata bądź laureatkę poznamy już 4 października w pięknym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się jak co roku przyznanie tej wyjątkowej nagrody. W zeszłym roku Eliza Kąska. Jeszcze rok wcześniej wspaniała, nieoceniona Urszula Kozioł. Jestem bardzo ciekawa, kto w tym roku dostanie ten wyjątkowy laur, ale też nagrodę publiczności, no bo czytelnicy i czytelniczki Gazety Wyborczej też decydują w tym wyjątkowym literackim plebiscycie o tym, kto zwycięży. Skoro o dobrych książkach, to teraz Michał Potocki, Malta, Święci i Diabły do dostania. Jeśli ktoś był na Malcie i starał się tę Maltę eksplorować trochę po swojemu, trochę na przekór przewodnikom, to wie, że na tak małej wyspie mieści się tak wiele historii, języków i sprzeczności. Malta w większości kojarzy się z pocztówkowym rajem, słońcem, wapiennymi miastami i spokojem Morza Śródziemnego, a Michał Potocki zagląda pod powierzchnię tej sielanki i pokazuje wyspę naznaczoną kolejnymi falami podbojów, religijnych tarć i politycznych napięć. To jest opowieść o miejscu, które rzeczywiście przeszło wiele i przez które przewinęli się i Fenicjanie, i Arabowie, i Joannici, i Brytyjczycy, pozostawiając ślady widoczne do dziś w architekturze, kulturze i języku. No i szczególnym bohaterem tej książki, co mnie jako językoznawczynię cieszy niezmiennie i niezmiernie, staje się język maltański, jedyny język semicki na świecie, zapisywany alfabetem łacińskim. Już teraz ta książka do dostania w Chini Z. magdalena.kasparowicz@chiniz.pl. Piszcie śmiało.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 9. Być może właśnie otworzyliście oczy, sięgnęliście po kubek kawy, albo dopiero szukacie go po omacku. Okazuje się, że to, co robimy zaraz po przebudzeniu, potrafi zdradzić o nas więcej niż CV. Dziś sprawdzimy, jak z porankiem radzili sobie ludzie, których nazwiska znamy ze szkolnych lektur i z galerii sztuki. Murakami wstaje o 4 nad ranem bez budzika, bez odkładania na później. 4-5 godzin pisania, zanim reszta świata w ogóle otworzy oczy. Potem 10 km biegu albo basen. Tak wygląda dzień pisarza, który twierdzi, że rutyna to forma hipnozy. Powtarzalność ma wprowadzić go w trans twórczy. Zupełnie inaczej działał Ernest Hemingway, mój ukochany. Pisał na stojąco przy wysokim biurku jeszcze przed świtem, zanim upał Florydy czy Kuby zdążył go dopaść. Podobno twierdził, że najlepiej pracuje się, zanim mózg zdąży się obudzić na tyle, żeby zacząć w siebie wątpić. Franz Kafka, odwrotnie, nocny Marek. Dzień zjadała mu praca w biurze ubezpieczeniowym, pisał po północy, czasem do świtu w ciszy, którą sam nazywał jedynym momentem, kiedy naprawdę należał do siebie. Jane Austen z kolei miała swój mały rytuał obronny, prosiła, żeby nigdy nie naoliwiać skrzypiących drzwi w salonie, bo ten skrzyp był dla niej systemem alarmowym, ostrzegał, że ktoś nadchodzi, więc zdążyła wtedy chować rękopis, zanim ktokolwiek zobaczył, że w ogóle pisze. Geniusz nie potrzebuje jednego przepisu na poranek. Jednym wystarczy cisza i skrzypiące drzwi, innym 4 rano i para butów do biegania, a mam nadzieję, że wasz poranny dzisiejszy rytuał jest dopełniany właśnie, a my temu rytuałowi towarzyszymy. I to jest najmilsza rzecz, jaka mogła się nam przytrafić wspólnie.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
22: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub 30 latach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. Mediamarkt.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
0: 15 zł.
2: Lepiej.
0: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
2: Z kuponami?
0: Cieplej.
2: W Orlen Witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
20: Chill Z.

9:37 na zegarze, słuchacie Chili Z. No skoro tak się tutaj rozkręciło z tymi dobrymi książkami, to dlaczego nie pójść w to dalej? Jeśli coś działa i coś się sprawdza, no to czemu nie? Miłosz Piotrowski i Niebionka na pętli. Premiera miała miejsce 2 września. Kolejne małe miasto, historia, nieuwzględnione w żadnym przewodniku, a w Niebionce blok z wielkiej płyty otoczony pasem betonu, jakby go ktoś

0: wprawił w ramkę. W okolicy Monopolowy zaladł struna, małolat, dobra morda, osiedlowy koleżka. Chciałby być raperem, marzy o nagraniu płyty, snuje wizję lepszej przyszłości. Pewnego wieczoru po lokalnym festynie znika jeden z jego przyjaciół, Konstanty, syn bogatego przedsiębiorcy. Niemrawe ruchy policji i mieszkańców sprawiają, że struna postanawia rozpocząć własne śledztwo, jednak próbując rozwiązać zagadkę, czuje narastający niepokój, boi się, że odłączy się od mózgu, straci kontakt z bazą i zaleje go czarna maś. To jest tak brawurowy debiut Miłosza Piotrowskiego. To jest zabawa konwencją blokowej opowieści, ale też trochę zejście do piekła umeblowanego przez milenialny przełom. Niebionka na pętli nie jest zwykłym obrazem prowincji. Jest to historia dorastania, przyjaźni, odwagi i tego wszystkiego, z czym się dorastanie wiąże. To jest świetna książka. Jeżeli tak mają wyglądać w Polsce debiuty, to ja jestem spokojna o intelektualny stan młodzieży naszej. Tak powiedziałam, młodzieży. Uważam, że wszyscy jesteśmy młodzieżą. Polecam serdecznie. Miłosz Piotrowski, Niebionka na pętli.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 9:47 na zegarze, a skoro zbliża się 10, to jest taki prosty sygnał do tego, żeby powiedzieć wam cześć, iść na śniadanie i na przykład można też pójść spać, jak ktoś lubi, a tutaj w tym miejscu usiądzie on. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co tam u pana będzie?
1: Nie wiem, jak możesz bez śniadania pracować, jesteś bohaterką. Słuchaj, zauważyłaś, że można powiedzieć, tak a propos pogody, prognozy, którą będę miał niedługo dla słuchaczy. Można powiedzieć, że jutro będzie słoneczniej niż dzisiaj, ale nie można powiedzieć, że będzie deszczowiej niż dzisiaj.
0: A dlaczego nie możesz powiedzieć?
1: No nie można.
0: A możesz sobie powiedzieć, co chcesz?
1: No ale to, nie mogę.
0: Dlaczego?
1: Ja przez radio bardzo się ograniczam.
0: Ale ładny to jest wyraz deszczowiej.
1: No ładnie. Na przykład albo popatrz, ty jesteś w kurtce teraz już, a
0: Płaszczu.
1: Ja tylko w sweterku. To wiesz, jaka jesteś teraz?
0: Jaka?
1: Nakrza. Nie, ja jestem nakrzy od ciebie.
0: Ty nakrzy jesteś.
1: Nakrzy jestem, mam mniej ubrań.
0: Tak.
1: No ale też nie można tak powiedzieć.
0: Można.
1: No nie można.
0: Powiedziałeś teraz.
1: No ale to się wytnie.
0: No to będzie o tym wszystkim, co można wyciąć, co można powiedzieć, dokąd można pójść i gdzie można posłuchać pięknych opowieści o świecie. Rafał Turowski.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo za dzisiaj. Cześć.
2: Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: 10 już minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Już jutro rozpocznie się ten czas w roku, w którym galerie sztuki otwierają drzwi jeszcze szerzej niż zazwyczaj. Jeśli jeszcze nie wiecie, jakie wystawy odwiedzić podczas Warsaw Gallery Weekend, mamy dla Was podpowiedzi. Galeria Aspekty. Tam warto zajrzeć po nadzieję.
4: Po sukcesie odniesionym rok temu z Nagrodą Fundacji Sztuki Polskiej ING, z jakim nastawieniem do tej edycji podchodzicie, co pokażecie?
5: Bardzo pozytywnie, duże oczekiwania, więc się mocno przygotowujemy, ale zaprezentujemy wystawę zbiorową trzech artystek różnego pokolenia. Wystawa nosi tytuł Szukam nadziei po krzakach i jest inspirowana książką Anki Wandzel Sztuka przetrwania, a artystki, które zaprezentujemy, to Marta Jabłońska, Julka Ciunowicz oraz pani Anna Gebel, a cała wystawa będzie wokół trochę tego, jak szukać nadziei i przede wszystkim gdzie jej szukać w aktualnych czasach i czy natura przynosi nam ukojenie.
3: Mówi Daria Niedziałek z galerii Aspekty. Otwarty dla wszystkich wernisaż wystawy Szukam nadziei po krzakach w ramach WGW odbędzie się w galerii Aspekty już dziś wieczorem, a pełną listę wystaw w całym mieście znajdziecie na warsawgalleryweekend.pl. Jeden dzień, jedna wystawa, dziesiątki fantastycznych plakatów. Tylko dziś w Warszawie możecie zobaczyć grafiki i ilustracje Justyny Frąckiewicz na ekspozycji pod pięknym tytułem Laba. Szczególnym obszarem pracy artystki jest film. Możecie kojarzyć na przykład jej plakat do hitu Wielki Marty.
6: Za każdym razem szukam odpowiedniego symbolu czy narzędzi, które możliwie by minimalistycznie opowiedziały historię całego filmu.
3: Mówi artystka Justyna Frąckiewicz i jak przyznaje, nie wszystkie projekty udaje jej się dokończyć i o tym także jest ta wystawa.
6: Na swojej liście niedokończonych projektów mam między innymi 12 gniewnych ludzi, czy Silo, czy produkcję Akiro Kurosawy. Mam wrażenie, że one muszą odleżeć i poczekać na swój moment, aż po prostu w mojej głowie w pewnym momencie zaklika ten pomysł.
3: Interpretacje serialu Atlanta czy Rodziny Soprano, ale też plakaty, które komentują naszą rzeczywistość, na przykład słynne Masło jest ekstra. To taki pomysł na miły wieczór z plakatem Justyny Frąckiewicz za darmo na wystawie Laba już dziś przy Wilczej 13, start o 18. Historię Andrzeja Gołoty tym razem możemy zobaczyć na deskach teatru. Młodzi aktorzy z Akademii Teatralnej w Warszawie pod reżyserską opieką Klaudii Gębskiej stworzyli spektakl Bił sobie Andrzej. Rozpisany na czwórkę aktorów, dramat choreograficzny dla studentów czwartego roku to coś więcej niż opowieść o słynnym bokserze.
7: Wydaje mi się, że to jest mylna teza, że to jest spektakl o Andrzeju Gołocie. Andrzej Gołota jest tylko i wyłącznie pretekstem, żeby połączyć to, jak blisko jest aktorstwo ze sportem i z boksem. I to też można zauważyć w pierwszej części, gdzie tak naprawdę Andrzeja Gołoty w ogóle nie ma. Wykorzystujemy pretekst walk, potu i bólu do tego, żeby pokazać, jak bardzo każdy z nas boi się porażki. I tu nie ma głównej roli. To są cztery równomierne postaci i każda z nich pokazuje coś innego.
3: Mówi Matylda Gaweł, grająca rolę trenerki. Bił sobie Andrzej to spektakl dyplomowy studentów czwartego roku Wydziału Aktorstwa w Akademii Teatralnej w Warszawie, a premiera w Kolegium Nobilium już w najbliższy piątek.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: CZZ. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia będzie pochmurno i w wielu miejscach spadnie deszcz, na przykład w Warszawie, w Łodzi, Katowicach, Krakowie, w Lublinie czy w Białymstoku. 17 stopni w Gdańsku, 18 w Katowicach i w Krakowie, 19 stopni w Warszawie. Najcieplejszym miastem naszego pięknego kraju będzie dzisiaj Szczecin. Tam całe 20 stopni.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Cześć, dzień dobry, 7 minut po 10. 17 września jest Światowym Dniem Porządkowania. W czwartek? To tak trochę głupio, no w naszej kulturze sprząta się w soboty, wszakże. Ale gdyby ktoś chciał, to wesołego sprzątania będziemy towarzyszyli.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Surfaces, come with me. Na dobry początek naszego spotkania.

Kwadrans po dziesiątej i zaczynamy naszą podróż po Londynie, od Londynu, bo tam o księżnej Dianie historię opowiadają kwiaty. Jej historia opowiadana była miliony razy, jak wiecie, i na bardzo wiele sposobów, ale kwiatami, to świeżymi, nigdy przedtem. No i z tego powodu choćby ta wystawa jest unikatowa i zwracamy na nią uwagę. Mieniąca się czerwienią i fioletami różu, to jest taka instalacja, którą można tam zobaczyć. Ona przywołuje królewską wizytę w Tajlandii i składa się przede wszystkim z orchidei. Jest także słynny taniec z Johnem Travoltą do muzyki z gorączki sobotniej nocy. Zdjęcia z gali w Waszyngtonie w 1985 roku obiegły wtedy media i pomogły Dianie stworzyć wizerunek swobodnej gwiazdy, która trochę się odcina od takiego sztywnego brytyjskiego dworu. Suknia Wiktoria Eldensteina w Londynie, odtworzona przy pomocy hortensji, stała się jednym z najsłynniejszych strojów księżnej Diany. Ta niezwykła wystawa, otwarta, przypomnę, w Somerset House, będzie czynna tylko do 6 października. No cóż, śpieszmy się, bo te kwiaty również mogą zwiędnąć.

0: Hayley Williams w Chili Z. W czwartkowe, u nas nieco deszczowe, mam nadzieję, że za waszymi oknami piękniejsze przedpołudnie. Mamy 22 minuty po 10. Rafał Małpa, czyli ZPL. Oczywiście jestem do waszej wyłącznej dyspozycji. Byliśmy w Londynie, byliśmy, no to za kilka minut New Hampshire.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Zza kulis w Chili Z.
4: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
3: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

No nie jest to informacja, która w jakikolwiek sposób, jak sądzę, zmieni wasze życie, ale zaryzykuję. Przenosimy się bowiem do stanu New Hampshire i tamtejsza biblioteka publiczna w miejscowości Concord informuje, że czytelnik przyniósł zaległy numer miesięcznika Century Illustrated Monthly Magazine z września 1894 roku. A tenże numer miesięcznika, no historycznego, znalazł się z powrotem w bibliotece wtedy, gdy ta ogłosiła czasową rezygnację z kar finansowych. No więc policzono, że czasopismo miało 48 220 dni opóźnienia. Gdyby biblioteka nadal nałożyła karę na kogoś, kto to przetrzymywał, to musiałby wpłacić ponad 12 tysięcy dolarów. Od czasu ogłoszenia zawieszenia kar zobaczyliśmy wiele szczęśliwych twarzy, napisała na Facebooku biblioteka w Concord. No i chyba nikt nie ma teraz wątpliwości, że marchewka jest zawsze lepsza od kija.

najbliższy piątek w Madison Square Garden, a później jeszcze w każdą środę, piątek i sobotę, no bo rezyduje w tymże Madison Square Garden Harry Styles. Aperture w Chili Z w czwartkowe przedpołudnie. Za kwadrans godzina 11, Ofelia, Vito Bambino, Cimer i Panama jeszcze przed 11.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
5: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Pomogą mi z tym wszystkim?
5: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
4: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
5: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
4: Idealnie. Rezerwuję.
5: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: Zbliża się 11:00, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na krawędzi chaosu. To hasło idealnie opisuje moment, w jakim globalnie się teraz znajdujemy, ale tym razem to także tytuł wystawy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w ramach tegorocznego festiwalu Łódź Wielu Kultur. Ekspozycja Na krawędzi chaosu stawia pytanie o to, czy w sytuacji kryzysu możemy odejść od indywidualizmu i zwrócić się ku współzależności i współpracy.
3: To z jednej strony opowieść o naszym świecie, o globalnym systemie, który się przeorganizowuje, o katastrofach nękających nas z różną intensywnością globalnie. Opowieść po części prowadzona z perspektywy osób, które tego rozpadu już doświadczyły. Mamy więc głosy artystek z Ukrainy, Libanu czy Palestyny.
2: Mówi jedna z kuratorek, Małgorzata Ludwisiak.
3: Natomiast jest to również pytanie o to, jak do krawędzi chaosu się zaadoptować. Jakie są możliwe strategie przetrwania?
2: Haft, tkanina, rzeźby, prace wideo, a nawet hybrydyczne ekosystemy z udziałem żywych mikroorganizmów. Takie dzieła będą oswajać chaos świata na tej wystawie, a wernisaż na krawędzi chaosu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi odbędzie się już w ten piątek. W Warszawie tej jesieni także możemy oswajać chaos poprzez sztukę. Piękna, minimalistyczna, dająca oddech wystawa czeka na nas w Willi Gawrońskich. Polski modernizm, walka o piękno. To ekspozycja Fundacji Wisteria, która reprezentowała Polskę w Mediolanie. Ta warszawska odsłona nieco się różni od oryginału.
4: Jaka była taka przewodnia myśl przy tworzeniu konstrukcji tej wystawy?
5: No tutaj zdecydowanie w przeciwieństwie do Mediolanu, gdzie ta tkanka była bardzo spójna z ideą wystawy, czyli generalnie brak dekoracyjności. Tutaj mamy tkankę bardzo dekoracyjną. Wyzwaniem było wprowadzenie takiej tkanki, która trochę przysłoni detale neobarokowe, a z drugiej strony sam modernizm jest bardziej o funkcji niż o dekoracji, więc też zależało nam, żeby nie przesadzić.
2: Mówi Zofia Wyganowska, autorka scenografii wystawy.
5: Ponieważ jest to drugie wydanie tej wystawy, zależało nam na tym, żeby wprowadzić element zaskoczenia. Stąd kolor, który zaczerpnęliśmy ze szkła hałasu, który jest czymś, czego nie było w Mediolanie. On jako taki motyw przewodni, mocny, ale wciąż wpisujący się w duch modernizmu.
2: Polski modernizm, walka o piękno. Na tę wystawę wejdziecie bezpłatnie w Willi Gawrońskich jeszcze do 11 października, a bezpłatne wejściówki pobierzecie na wisteriafoundation.pl. Na koniec czas na literaturę. Po prozę Alberta Camus znów chętnie sięgają w ostatnim czasie wydawcy i czytelnicy. W piątek na ekrany wejdzie Obcy w reżyserii Ozona, będący oczywiście ekranizacją znanej powieści, a my już teraz chcemy zaprosić Was na październikowe wydarzenia organizowane wokół twórczości i osoby francuskiego pisarza. A dokładnie na cykl pod tytułem Wyspa Camus. W ramach niego w Warszawie odbędą się warsztaty kolażu, wspólne czytanie i słuchanie muzyki z Algierii. Na to zapraszamy już 10 października na Foksal. To wydarzenie organizuje Państwowy Instytut Wydawniczy. Za to 13 października we Wrocławiu w ramach tego samego cyklu PIF planuje spotkanie z Markiem Bieńczykiem, tłumaczem Obcego. Dziennikarka Anna Karczewska będzie pytać o to, jak to jest przekładać książkę uznaną za arcydzieło. Może twórczość Alberta Camus to Wasz plan na jesienne wieczory?
1: W pogoni za kulturą.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Prawie 4 minuty po 11:00, mamy czwartek, 17 września, to może istotna informacja dla szczęśliwych, którzy czasu nie liczą, albo tych, którzy właśnie raczyli byli wstać. No to dzień dobry, Polen Pen na dobry początek tej godziny.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

11 po 11. Zwracam teraz uwagę na Łódź, ponieważ, słuchajcie, 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W najbliższą sobotę i w niedzielę to impreza Rzechej na 100 fajerek. Spotkania z gwiazdami komiksu. Do Łodzi przyjedzie rysownik Spidermana John Romita Jr. Będą strefy gier, będą warsztaty, konkurs cosplay. Będzie też można zobaczyć, jak komiksy powstają. Będzie można poznać tajniki pracy artystów, czy też samodzielnie spróbować narysować ilustracje. Warsztaty poświęcone rysowaniu mangi, tworzeniu plansz komiksowych, projektowaniu gier, rzeźbieniu figurek. Także najmłodsi znajdą coś dla siebie. W Atlas Arenie na miłośników gier czekać będzie przestrzeń z blisko 200 stanowiskami i tam będzie można poznać najnowsze produkcje, ale będą także klasyki retro. Natomiast w sąsiedniej sportarenie strefa gier bez prądu. I tam, słuchajcie, 500 planszówek. No nie ma takich możliwości, żeby w ciągu tych dwóch dni, soboty i niedzieli, chociaż godzina zagrać w każdą z nich. Przypominam, 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi już w ten weekend.

0: to wspomnienie sprzed roku, debiutancka epka Amy Louise, Long Story Short. 22 minuty po 11, Natalia Schroeder na antenie, czyli Zet już za chwilę.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtej zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musię, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.

Tam z Phineasem się jakaś straszna awantura w Stanach zrobiła, no ale przenieśmy się może lepiej na Śląsk, bo tutaj to naprawdę będzie się działo i to już od dzisiaj. Zwracam waszą uwagę na taneczny maraton w Rozbarku. 4 wieczory spektakli z rzędu od dzisiaj do niedzieli. I tak dzisiaj Płaczki Marty Kosierackiej. To jest projekt inspirowany figurą żałobnic, czyli kobiet wykonujących rytualny lament. W piątek Pomiędzy Światami Marleny Jurewicz. W sobotę Past Simple Zuzanny Jeglosz. I zwracam uwagę na niedzielę 24/7 Nowych Grzechów Polskiego Teatru Tańca z Poznania. Przypomnę, zespół założony w 73 roku poprzedniego stulecia, którego pierwszym dyrektorem był Konrad Drzewiecki, prekursor tańca współczesnego w Polsce. I przedstawienie, które widzowie śląscy zobaczą, miało premierę przed 2 laty w ramach jubileuszu półwiecza Polskiego Teatru Tańca, a choreografką właściwie jest Japonka Yoshiko Waiki. Wszystkie spektakle w Bytomiu zaczynają się o 19, a po przedstawieniach oczywiście spotkania z twórczyniami i z twórcami.

Ależ to ładnie gra. Ja również zrobiłem głośniej radio Lee Lewis, czyli z White Flag. 12 minut zostało do południa. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i Siza jeszcze przed 12.

0: Reklama.
1: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: 12 już minęła. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wystawa Tilda Swinton Ongoing przyjechała do Polski. Historię artystycznego życia opowiedzianą przez samą Tildę Swinton zobaczymy w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.
3: Tej wystawy nie byłoby w Polsce, gdyby nie Malta Festival i to, że w 2025 roku Tilda po raz pierwszy w Polsce się znalazła wraz ze swoim spektaklem Embedding Pasolini, w którym występuje razem z Olivierem Sayardem, jednym ze współbohaterów tej ekspozycji. Spędzili z nami około tygodnia, spędzili w Poznaniu sporo czasu, podczas którego zarówno zwiedzali, jak pracowali i nabraliśmy do siebie zarówno sympatii, jak i zaufania.
2: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival.
4: A o czym Tilda chce opowiedzieć tą wystawą?
3: O jakości, którą do pracy i naszego trybu rozpoznawalności później wnosi współpraca i to, żeby pamiętać o tym, że to, co tworzymy, wynika z wieloletnich relacji, które znamy. Tilda Swinton mówi o sobie i swoich relacjach jako o drzewie, które rośnie z każdym rokiem. Mówi o tym, jak wielki wpływ na nią ma jej rodzina i kontekst, w którym się wychowała, czyli arystokratyczna szkocka rodzina, wobec której się emancypowała na pewnym etapie, kiedy chciała wyjechać na studia artystyczne, zamieszkać w Londynie, w mieszkaniu Flat 19, które oglądamy na wystawie, ale jak teraz do tej pamięci wraca i jak celebruje ją chociażby w sesji zdjęciowej realizowanej wraz z Timem Walkerem.
2: Wspomniana piękna sesja zdjęciowa, wiersz Manifest, ubrania Chanel, projekty filmów z udziałem Tildy Swinton, w tym 30-minutowy Ludzki głos Pedro Almodovara. To wszystko czeka na nas na wystawie Tilda Swinton Ongoing w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie codziennie od jutra do 17 stycznia. To teraz wystawa, która już za chwilkę się kończy. W Zachęcie zbliża się finisarz wystawy Dojrzewanie, która oddaje głos młodym.
5: Została młodzież zaproszona przez nasze kuratorki, przez artystyki i artystów do współtworzenia wystawy. I dzięki temu możemy zobaczyć, co dla tych młodych osób jest w tym momencie najważniejsze.
2: Mówi Marta Dziewulska, pełnomocniczka dyrektorki Zachęty.
5: Mówią o kryzysie zdrowia psychicznego, o wizji katastrofy klimatycznej, o bliskiej odległości wojny, o natłoku informacji, obrazów, fake newsów i oczywiście wszechobecnych mediach społecznościowych.
2: Dojrzewanie w warszawskiej Zachęcie potrwa jeszcze do niedzieli 20 września, a ja przypominam, że dziś czwartek, więc do Zachęty wejdziecie za darmo. Serialowa premiera Lalki już za nami. Na kinową wersję w reżyserii Macieja Kawalskiego z udziałem Kamili Urzędowskiej i Marcina Dorocińskiego poczekamy do 30 września, ale jeśli już teraz chcecie poczuć klimat Lalki na własnej skórze, warto wybrać się na wystawę w Łazienkach Królewskich. Szyk i konwenanse, bo tak brzmi jej tytuł. To ekspozycja, na której zobaczymy kostiumy do kinowej interpretacji Lalki, stworzone przez Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego, uzupełnione nakryciami głowy autorstwa Marty Galik oraz butami z pracowni Wandy Nowak. Kostiumy powrócą do miejsc wpisanych w świat Lalki, bo to w Łazienkach Wokulski spotykał się z Łęcką. Wystawa prezentowana jest w trzech zabytkowych punktach, ogrodów, czyli w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myśliwieckim i Starej Oranżerii. A potrwa jeszcze do 13 grudnia.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 6 po 12. Obejrzałem wczoraj pierwszy odcinek. Jest w tym serialu coś perwersyjnie wciągającego. Czekam jak kania dżdżu pozostałych pięciu. No i oczywiście filmu też. Dzień dobry.
1: Nastaw się na chill out.
0: I rozpoczynamy drugą połowę dnia od Toma Misza.

0: 12 minut po godzinie 12. Przypominam o 16 już weekendzie, Warsaw Gallery Weekendzie, który startuje w sobotę. Słuchajcie, 60 wystaw. W prywatnych galeriach sztuki nie ma możliwości, nie rozerwiemy się, trzeba wybierać. Ale te wystawy także w fundacjach czy w instytucjach kultury i to jest największe takie wydarzenie w naszej części Europy. I podobnie jak w roku poprzednim, program dzieli się na dwie sekcje. Pierwsza skupia się na galeriach prowadzonych na stałe w Warszawie, a druga dotyczy galerii z innych polskich miast oraz zagranicy, także przestrzeni związanych z projektami kolaboracyjnymi. Motywy główne. Cielesność, kształtowanie tożsamości w dobie platform społecznościowych, relacja człowieka z naturą, język filmu oraz napięcie między jawą a snem. Wiele wystaw tej edycji to są premiery. Nowe cykle powstały specjalnie na to wydarzenie. Naprawdę o części nawet z nich nie opowiem. Zwróciłem uwagę na Fundację Archeologii Fotografii, bo ona opowie o wodzie na wystawie w Płynie. Jej twórcy zaproszą nas, publiczność, do spojrzenia na wodę z innej niż zazwyczaj strony. Program wydarzenia obejmuje nie tylko wystawy, oczywiście zaplanowane także spotkania z artystami, z pracownikami galerii, będą koncerty, warsztaty, performanse, oprowadzania, dyskusje. To wszystko także dostosowane dla dzieci oraz dla osób posługujących się językiem migowym. Przypomnę, 16 Warsaw Gallery Weekend startuje w najbliższą sobotę, a szczegóły i przypominajki w naszych serwisach kulturalnych co godzinę.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Halfway Through, Chelsea Jordan w Chili Z, to czwartkowe popołudnie. 22,5 minuty mamy po godzinie 12, Sydney Rose i to model już za moment.
1: Autopromocja.
2: Przenikanie w Chili Z. Słowo przenika się z muzyką, dzień powoli przechodzi w wieczór, a codzienność spotyka się z tym, co naprawdę ważne. Zapraszam, Bartek Winczewski.
3: Przenikanie. Już dziś od 13, tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
5: Lecz ja mam inne zdanie.
6: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen Witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

Zakładam, że macie fantastyczne plany na weekend, ale gdyby nie, no to zwracam uwagę na Włodawę. Tam od piątku Festiwal Trzech Kultur, który odbywa się już po raz 26. To jest festiwal, który przybliży historię tego niezwykłego miasta, niegdyś zamieszkiwanego przez Żydów, wyznawców prawosławia i katolików. Najważniejsze wydarzenia tego festiwalu odbywają się w autentycznych, historycznych miejscach, w cerkwi, w synagodze, w kościele. Piątek to jest dzień poświęcony tradycji i kulturze żydowskiej. W sobotę bliżej będzie można poznać kulturę prawosławia w programie na przykład warsztaty pisania ikon czy koncert męskiego zespołu muzyki cerkiewnej Garbarka. W niedzielę natomiast zaplanowano spotkanie z Joanną Kuciel-Frydryszak, która, przypomnę, jest autorką książki Chłopki, opowieść o naszych babkach, na zakończenie festiwalu Mela Koteluk z zespołem. Poza tym jarmark, warsztaty na temat włodawskiej książki artystycznej, animacje uliczne, spacery z przewodnikami i rekonstrukcje historyczne. Zwracam Waszą uwagę na Włodawę w ten weekend.

0: To, czyli za 12 minut, godzina pierwsza, z samego środka zapłakanej deszczem Warszawy zjawił się Bartek Winczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Który poprowadzi dzisiejszą audycję zatytułowaną Przenikanie do 16.
1: Tak, jeszcze się przyzwyczajamy do tych nowych nazw naszych, tak jak przyzwyczajamy się do naszego nowego studia, ale tu chyba szybko całkiem poszło.
0: Poszło szybko.
1: Podoba się nam.
0: No to zostawiam cię ze słuchaczami w takim razie, kłaniając się pięknie, dziękując. Słyszymy się jutro o 10:00. Rafał Turowski.

0: Nastaw się na chill out.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 13 przy mikrofonie, czyli Z, Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Historię Andrzeja Gołoty zobaczymy na deskach teatru. Młodzi aktorzy z Akademii Teatralnej w Warszawie pod reżyserską opieką Klaudii Gębskiej stworzyli spektakl Bił sobie Andrzej. Rozpisany na czwórkę aktorów dramat choreograficzny dla studentów czwartego roku to coś więcej niż opowieść o słynnym bokserze.
3: Dla nas to jest idealny bohater. Bohater ze swoimi porażkami, ze swoimi zwycięstwami, z wielkim pogłosem, z jakimś takim amerykańskim snem w tle. Więc dla nas Andrzej Gołota jest po prostu po pierwsze jakimś przykładem Polaka, któremu się udało i któremu jednocześnie się nie udało, a co się udało, co się nie udało, no to właśnie to próbujemy w tym spektaklu pokazać.
2: Mówi Klaudia Gębska, reżyserka spektaklu. Był sobie Andrzej to spektakl dyplomowy studentów czwartego roku Wydziału Aktorstwa z Akademii Teatralnej w Warszawie. Premiera tego spektaklu, który odbywa się na ringu już w najbliższy piątek. Jeden dzień, jedna wystawa, dziesiątki fantastycznych plakatów. Tylko dziś w Warszawie możecie zobaczyć grafiki i ilustracje Justyny Frąckiewicz na ekspozycji pod pięknym tytułem Laba. Szczególnym obszarem pracy artystki jest film. Możecie kojarzyć na przykład jej plakat do hitu pod tytułem Wielki Marty.
4: Za każdym razem szukam odpowiedniego symbolu czy narzędzi, które możliwie by minimalistycznie opowiedziały historię całego filmu.
2: Mówi artystka Justyna Frąckiewicz.
4: Na swojej liście niedokończonych projektów mam między innymi 12 gniewnych ludzi, czy Silo, czy produkcję Akiro Kurosawy. Mam wrażenie, że one muszą odleżeć i poczekać na swój moment, aż po prostu w mojej głowie w pewnym momencie zaklika ten pomysł.
2: To było o tych niedokończonych projektach, które także zobaczymy na wystawie Laba, a wśród tych dokończonych Justyna ma na koncie interpretację serialu Atlanta czy serialu Rodzina Soprano, ale też te plakaty, które komentują naszą rzeczywistość, na przykład słynne Masło jest ekstra. To taki pomysł na miły wieczór z plakatem Justyny Frąckiewicz za darmo na wystawie Laba dziś w Warszawie przy Wilczej 13. Zapraszamy od godziny 18. Ile było wsi w obecnych granicach administracyjnych Warszawy? Jak się nazywały i co po nich pozostało? Takie pytania stawiają autorki i autorzy projektu Wsie Warszawy. A od najbliższej soboty wracają ze spacerami. Co tydzień przez 4 tygodnie zabiorą nas do wsi Wolica, na granicy Ursynowa i Wilanowa, w stronę Bemowa, do wsi Górce, a także w okolice Grodziska, by zaobserwować proces urbanizacji na gorąco. Najbliższy spacer już w tę sobotę odbędzie się w Śródmieściu Warszawy, szlakiem dawnej wsi Jazdów. Nazwy ulic Wiejska i Nowowiejska nie są przypadkowe, chociaż wsi w tym miejscu nie ma już ponad 200 lat. Jej ślady widać do dziś, a w sobotę 19 września możemy ich wypatrywać pod okiem Leszka Wiśniewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Darmowy spacer o 15 ruszy spod wiaduktu przy trasie Łazienkowskiej, a formularz do zapisów znajdziecie na stronie wsiewarszawy.pl.
0: Kasia Kozak, piękne dzięki i słyszymy się za godzinę.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 13:04, mamy czwartek, 17 dzień września, Bartek Winczewski, dzień dobry, pięknie się kłaniam i zapraszam na 3 wspólne godziny w Chili Z. Thundercat nasze spotkanie już teraz otwiera.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Dziś 17 września i to też był 17 września, kiedy w 1978 roku Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek serialu Lalka. Reżyserował Ryszard Berr, w roli Stanisława Wokulskiego wystąpił Jerzy Kamas, w roli Izabeli Łęckiej Małgorzata Braunek, a od wczoraj oglądać możemy nową serialową ekranizację Lalki. Choć bezpieczniej będzie chyba powiedzieć, że to raczej wariacja na temat powieści Prusa. Ja już po pierwszym odcinku jest dobrze. Dziś będę znów zarywał wieczór. Może uda się obejrzeć całość. A wy już po lalce, czy jeszcze przed? Może ktoś chciałby się podzielić swoimi wrażeniami. bartosz.winczewski@chilizet.pl. W tej i w innych sprawach polecam się do 16. 11 minut po 13 na zegarze. Tymczasem Aaron i Dodi, Call When You Can, to w Chilizet już teraz.

Happier Times Ahead. To w czyli Z-Ray. Czy mówi wam coś nazwisko Daniel Merriweather? Wierzę, że tak, choć mieliśmy też prawo zapomnieć o tym australijskim wokaliście. W 2009 roku ukazała się jego debiutancka płyta Love and War, którą produkował Mark Ronson, a na której gościnnie śpiewała Adele, i przez jakiś czas o Danielu rzeczywiście było głośno, po czym na długie lata słuch zaginął o nim całkowicie. Właśnie sprawdziłem, co dzieje się z artystą. Otóż okazuje się, że wciąż tworzy, wciąż nagrywa, wciąż koncertuje. Z muzyką bynajmniej się nie rozstał. Całkiem niedawno zresztą ukazała się jego nowa płyta zatytułowana New Sincerity. Koncerty także Daniel gra, no tyle tylko, że przede wszystkim w rodzinnej Australii. Może mu tam po prostu dobrze i może nie ma potrzeby podbijać świata. Szanuję. Daniel Merriweather w Chili Z zaśpiewa za kilka minut właśnie w duecie ze wspomnianą Adele. To będzie Water and a Flame, ale wcześniej już teraz Leo, Ailo i Tontario.

0: Autopromocja.
1: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Na aż 3 koncerty w Polsce przyjedzie w marcu przyszłego roku Bonobo, 10 marca w Warszawie Torwar, 13 Hala Oliwii w Gdańsku i 16 Hala Stulecia we Wrocławiu. To 3 przystanki na dużej międzynarodowej trasie koncertowej Bonobo promującej jego najnowszą płytę Distance in Static, płytę, która w tym tygodniu jest naszą płytą tygodnia, no i dziś właśnie ostatnie już z nią spotkanie, ostatnia zarazem okazja, aby tę płytę od nas dostać. Konkurs małpa, czyli z.pl. Zadanie niezmiennie to samo. Przekonajcie nas, proszę, że to właśnie w wasze ręce powinien trafić ten krążek. Bonobo w dobrej formie, jak zwykle rozpięty między klubową, taneczną elektroniką, a takimi bardziej leniwymi, nastrojowymi klimatami, czyli dokładnie to, za co już 20 lat temu ponad pokochaliśmy tego artystę. Dziś z płyty Distance in Static ta właśnie bardziej klubowa i taneczna strona jego nowej twórczości, kawałek zatytułowany Drift. No to gramy, a ja czekam na wasze maile. Płyta Bonobo najnowsza, Distance in Static, czeka.

Już w sobotę Warszawa stanie się domem dla nietypowych rozgrywek. Otóż w sobotę właśnie nasza stolica gościć będzie Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramwajów. Przybędą motorniczowie z Londynu, Oslo, Budapesztu i Kijowa. Polskę reprezentować będzie drużyna z Warszawy oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a więcej na ten temat w Chili Z już po 14. Do drugiej pozostało 13 minut, przed drugą w Chili Z jeszcze Piotr Zioła oraz Leon Bridges w zapowiedzi swojej nadchodzącej nowej płyty.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Minęła 14 przy mikrofonie, czyli Z Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już jutro rozpocznie się coroczny przegląd sztuki współczesnej w najlepszych prywatnych galeriach stolicy. Jeśli jeszcze nie wiecie, jakie wystawy odwiedzić podczas Warsaw Gallery Weekend, mamy dla Was podpowiedzi. Galeria Aspekty. Tam warto zajrzeć po nadzieję.
3: Po sukcesie odniesionym rok temu z Nagrodą Fundacji Sztuki Polskiej ING. Z jakim nastawieniem do tej edycji podchodzicie? Co pokażecie?
4: Bardzo pozytywnie, duże oczekiwania, więc się mocno przygotowujemy, ale zaprezentujemy wystawę zbiorową trzech artystek różnego pokolenia. Wystawa nosi tytuł Szukam nadziei po krzakach i jest inspirowana książką Anki Wandzel Sztuka przetrwania, a artystki, które zaprezentujemy, to Marta Jabłońska, Julka Ciunowicz oraz pani Anna Gebel, a cała wystawa będzie wokół trochę tego, jak szukać nadziei i przede wszystkim gdzie jej szukać w aktualnych czasach i czy natura przynosi nam ukojenie.
2: Mówi Daria Niedzielak z Galerii Aspekty. Na wernisaż Szukam nadziei po krzakach zapraszamy już dziś wieczorem, a pełną listę ponad 60 wystaw, które właśnie otwierają się w całym mieście, odsyłam Was na warsawgalleryweekend.pl. We wrześniu w kulturze wrze, moc wystaw to jedno, a z drugiej strony teatry rozpoczynają nowy sezon. Narodowy Stary Teatr w Krakowie zapowiada 5 nowych premier i 5 ścieżek tematycznych. O to dopytałam Jakuba Skrzywanka, zastępcę dyrektorki Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
5: Hasło przez 2 sezony, którym mówiliśmy o tym, że jesteśmy różnorodni, to jest za mało. My bardzo chcieliśmy pokazać, w czym jest ta różnorodność, dlatego właśnie te 5 ścieżek, dlatego radykalna ciekawość w poszukiwaniu formalnym z Anką i Wilhelmem Sasnalami. Dlatego takie sprawdzanie Polski w najbardziej odważnym, bezpośrednim starciu, któremu przewodniczy Agnieszka Holland u nas. Dlatego właśnie jakaś przestrzeń doświadczania z naszymi edukatorami, którzy pokazują, że teatr to jest coś więcej niż scena. Ale też dlatego rodziny w teatrze, które chcemy zaprosić do naszego teatru, żeby właśnie pokazać im, że to jest doświadczenie też w gruncie rzeczy bardzo bezpieczne.
2: Pierwszą premierą będzie spektakl non-fiction na podstawie powieści Julie Mayerson.
5: Opowieści, myślę, że dla rodziców, ale dla wszystkich nas. Rzeczywiście Julie Mayerson napisała bardzo ciekawą opowieść w takim prowokacyjnym tytule, bo to non-fiction to tak naprawdę jej bardzo osobista historia, z którą mierzyła się niemal całe życie.
2: Tę brytyjską powieść na polską scenę zaadaptowała Martyna Wawrzyniak, a za reżyserię odpowiada Gosia Wdowik. Premiera non-fiction już 3 października w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Na koniec warszawski Grochów, gdzie w Domu Sztuki kończy się projekt artystyczny hafciarki Ewy Cieniak. Poczuj ulgę, tak brzmi hasło warsztatów, które prowadziła Ewa, a ulgi szukała w rezerwacie przyrody Olszynka Grochowska i razem z uczestnikami stworzyła wielki haft.
6: Na dużym kawałku materiału, dużym kawałku płótna, ta kompozycja jakby przygotowana przez nas, będzie potem w ramach kilku spotkań haftowana i malowana. I powstanie mapa. Mapa projektu, mapa Olszynki Grochowskiej, mapa jak się czujemy będąc w naturze.
2: Z Ewą Cieniak, gdy artystka rozpoczynała projekt, rozmawiała Magda Bauer.
7: No taka mapa wrażeń, mapa wspomnień,
6: tak.
7: Mapa wyobrażeń,
6: tak.
7: Ale jakby powiązana w relacji z obszarem Olszynki Grochowskiej.
6: Tak, tak, zmapowanie uczuć, zmapowanie emocji, zmapowanie doświadczeń, zmapowanie też tych istot innych niż ludzkich i włączenie do tego projektu roślin, grzybów, zwierząt.
2: Ten projekt dobiega końca, a to dla nas, widzów, oznacza początek wystawy Poczuj ulgę. Wernisaż już w sobotę o 16:00. Możecie wybrać się do Domu Sztuki na Grochowie na odsłonięcie haftu, na podwieczorek w ogrodzie i inspirację do własnych poszukiwań ulgi.
0: Na teraz to tyle od Kasi Kozak. Więcej kulturalnych poleceń od Chili Z za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Przed nami kolejna godzina czwartkowego przenikania w Chili Z. Tę godzinę już teraz otworzy Jan. Pojawią się również Erika de Cassie, Natalia Przybysz i Nora Jones. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: A na zegarze 5 minut po 14. Come on, look at it. Which part of me is the one you need?

Czwartkowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Nie ma takiej dziedziny, w której nie można by osiągnąć mistrzowskiego poziomu. Po mistrzowsku na przykład można prowadzić tramwaj, co już w tę sobotę w Warszawie udowodnią uczestnicy europejskich mistrzostw motorniczych tramwajów. Na warszawskie tory wyjadą najlepsi motorniczowie tramwajów z Wielkiej Brytanii, Węgier, Turcji, Ukrainy czy Norwegii. Pojawią się też goście z Australii. W sumie w zawodach weźmie udział 26 dwuosobowych reprezentacji złożonych z motorniczej i motorniczego. Polskę poza stołecznym gospodarzem reprezentować będzie drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego. Pojedynki odbędą się na torowisku wzdłuż ulicy Marszałkowskiej, mniej więcej na wysokości Pałacu Kultury. Uczestnicy zmierzą się w tak widowiskowych konkurencjach sprawdzających precyzję, uwagę oraz czas przejazdu, jak choćby jazda tyłem, precyzyjne hamowanie czy tramwajowe kręgle, cokolwiek to ostatnie znaczy. Czuję się zaintrygowany, chyba warto podejrzeć, co będzie działo się na warszawskich torach już w tę sobotę. Przypomnę, europejskie mistrzostwa motorniczych tramwajów. Czego to ludzie nie wymyślą. Mateusz Gędek i Feeling w Chili Z tymczasem, już niebawem także Natalia Przybysz i Nora Jones. Nastawcie się na chill out. Mam nadzieję, że miło mija wam ten czwartkowy czas z nami.

Wrzesień lalką stoi. Od wczoraj oglądać możemy serial. 30 września na kinowych ekranach pojawi się nowa filmowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa, a już w najbliższy poniedziałek po 13 moim gościem w Czyli Z będzie autor muzyki do serialowej lalki w reżyserii Pawła Maślony, a jest nim producent muzyki elektronicznej przede wszystkim, ale nie tylko, bo także już od dawna związany ze światem filmu, a mianowicie Basz. No to do poniedziałku wszystkie odcinki lalki z pewnością zostaną przeze mnie obejrzane. Mam nadzieję, że do tego czasu wy także będziecie już po seansach. No to będziemy mogli sobie o tej lalce właśnie porozmawiać z Baszem, no i także z wami. Natalia Przybysz, obiecana, tymczasem w Czyli Z.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.tv.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Po reklamie.

Jak świat stary, tak różni ludzie na całym świecie od dawien dawna próbują zgłębić sekret długowieczności. Oczywiście ruch, sport, zdrowe odżywianie, unikanie wszelkiej maści używek i tak dalej. I tak dalej. Nie od dziś przy okazji wiadomo, że to Japończycy, jak żadna inna nacja na świecie, rozgryźli sposób na długowieczność. Potwierdzają to zresztą badania, którymi właśnie podzielił się japoński minister zdrowia. Wynika z nich, że w Japonii żyje aktualnie ponad 100 tysięcy ludzi, którym no, co najmniej stuknęła setka, dokładnie 107 677 osób. Pochwalić się może no, mocno zaawansowanym wiekiem wyższym niż 100 lat. Najstarszą kobietą w Japonii jest niejaka Fuyo Kishimoto, mieszkająca w Kyoto. Pani Fuyo ma aktualnie 114 lat. Z kolei najstarszym japońskim mężczyzną jest Hikaru Kato z Kumamoto. On ma lat 112. Piękny wiek, no i piękna liczba, jeśli chodzi o ilość osób, które przeżyły już 100 lat lub więcej. No niestety jest też ciemna strona tego medalu. Otóż starzejące się japońskie społeczeństwo boryka się również z najniższym współczynnikiem urodzeń na całym świecie, o czym minister zdrowia Japonii alarmuje, że to jest już takie, no, cichy alarm. Tak, tylko jak sobie z tym wszystkim poradzić? No to będziemy czerpać wiedzę od Japończyków, zarówno jeśli chodzi o długowieczność, jak i o to, jak skutecznie poprawić wskaźnik urodzeń. Canons, czyli Z. Tymczasem James Morrison, także dawno nie słyszeliśmy jego wielkiego przeboju You Give Me Something, no to zagramy już za kilka minut.

To był debiutancki singiel Jamesa Morrisona i od razu taki hit. Hit sprzed 20 już lat. Ta piosenka jest z nami od lipca 2006 roku. Będziemy jeszcze do niej wracać, bo to kawał porządnej piosenki. Rosalie, już teraz, ile mogę. Tak kończymy tę godzinę po 15 w Chili Z. Między innymi Florence and the Machine, Cigarettes After Sex oraz DXX.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodne. No jesień.
7: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
12: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
11: Pomogą mi z tym wszystkim?
12: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
11: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
12: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
11: Idealnie. Rezerwuję.
12: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
0: Po reklamie.

0: 15 właśnie minęła, przy mikrofonie witam Kasię Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już dziś na małej scenie Teatru Dramatycznego premiera sztuki Krótki spektakl o matce i córce. Za tekst i reżyserię odpowiada Helena Urbańska, którą zobaczymy także na deskach teatru w duecie z Anitą Sokołowską. Spektakl stawia pytania o granice miłości i o to, jak odróżnić troskę od przemocy. Scenografię stanowią dwa stare fotele, w których siedzą kobiety pogrążone w rozmowie i ciszy. Czym ta relacja jest dla matki, jak wiele dla niej znaczy oraz na ile córka czuje się w niej swobodnie? O szukaniu własnej tożsamości w przytłoczeniu drugą osobą, o cielesności i dojrzewaniu. O tym wszystkim jest debiutanckie dzieło Heleny Urbańskiej, Krótki spektakl o matce i córce, premiera już dziś wieczorem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Wystawa Tilda Swinton Ongoing przyjechała do Polski. Historię artystycznego życia opowiedzianą przez samą Tildę Swinton zobaczymy w Instytucie Przemysłów Kreatywnych.
3: Tej wystawy nie byłoby w Polsce, gdyby nie Malta Festival i to, że w 2025 roku Tilda po raz pierwszy w Polsce się znalazła wraz ze swoim spektaklem Embedding Pasolini, w którym występuje razem z Olivierem Sayardem, jednym ze współbohaterów tej ekspozycji. Spędzili z nami około tygodnia, spędzili w Poznaniu sporo czasu, podczas którego zarówno zwiedzali, jak pracowali i nabraliśmy do siebie zarówno sympatii, jak i zaufania.
2: Mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival.
4: A o czym Tilda chce opowiedzieć tą wystawą?
3: O jakości, którą do pracy i naszego trybu rozpoznawalności później wnosi współpraca i to, żeby pamiętać o tym, że to, co tworzymy, wynika z wieloletnich relacji, które znamy. Tilda Swinton mówi o sobie i swoich relacjach jako o drzewie, które rośnie z każdym rokiem. Mówi o tym, jak wielki wpływ na nią ma jej rodzina i kontekst, w którym się wychowała, czyli arystokratyczna szkocka rodzina, wobec której się emancypowała na pewnym etapie, kiedy chciała wyjechać na studia artystyczne, zamieszkać w Londynie, w mieszkaniu Flat 19, które oglądamy na wystawie, ale jak teraz do tej pamięci wraca i jak celebruje ją chociażby w sesji zdjęciowej realizowanej wraz z Timem Walkerem.
2: Wspomniana piękna sesja zdjęciowa, wiersz manifest, ubrania Chanel, projekcje filmów z udziałem Tildy Swinton, w tym 30-minutowy ludzki głos Pedro Almodovara, nagrany w pandemii. To wszystko czeka na nas na wystawie Tilda Swinton Ongoing w Instytucie Przemysłów Kreatywnych codziennie od jutra do 17 stycznia. Piękna, minimalistyczna, dająca oddech wystawa czeka na nas w Willi Gawrońskich w Warszawie. Polski modernizm, walka o piękno. Serce tej wystawy stanowią dzieła Julii Kejlowej, które znajdują się nigdzie indziej jak w kuchni. To ekspozycja Fundacji Wisteria, która reprezentowała już Polskę w Mediolanie. Ta warszawska odsłona nieco się różni od pierwowzoru.
4: Jaka była taka przewodnia myśl przy tworzeniu konstrukcji tej wystawy?
5: No tutaj zdecydowanie w przeciwieństwie do Mediolanu, gdzie ta tkanka była bardzo spójna z ideą wystawy, czyli generalnie brak dekoracyjności. Tutaj mamy tkankę bardzo dekoracyjną. Wyzwaniem było wprowadzenie takiej tkanki, która trochę przysłoni detale neobarokowe, a z drugiej strony sam modernizm jest bardziej o funkcji niż o dekoracji, więc też zależało nam, żeby nie przesadzić.
2: Mówi Zofia Wyganowska, autorka scenografii wystawy. Polski modernizm, walka o piękno. Na tą ekspozycję wejdziecie bezpłatnie w Willi Gawrońskich jeszcze do 11 października, a wejściówki pobierzecie na wisteriafoundation.pl.
0: To wciąż nie wszystko od Kasi Kozak. Usłyszymy się jeszcze o 18.
2: Tak jest.
1: W pogoni za kulturą.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: W całym kraju dziś jeszcze możliwe opady deszczu, na Pomorzu z kolei możliwe burze, temperatury nocą od 8 do 12 stopni. Nie najcieplej, jutro zdecydowanie lepiej, jutro na termometrach od 19 do 22 stopni na północy i zachodzie. W piątek może przelotnie padać, na pozostałym obszarze raczej sucho i pogodnie.
6: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: A przed nami ostatni weekend lata, przed nami również nasza ostatnia wspólna godzina w Chili Z, na którą już teraz zapraszam w towarzystwie Florence and the Machine.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Eat Your Young to w Chili Z Hozier ze swojej ostatniej jak na razie płyty Unreal Unearth. 3 lata czekamy już na kolejne duże dzieło tego artysty. Miejmy nadzieję, że nadejdzie już wkrótce. Nie ma tymczasem dnia, żeby twórcy Spidermana, tego nowego Spidermana, Spiderman, który pojawił się w kinach z końcem lipca tego roku, bije kolejne rekordy i tak jak powiedziałem, nie ma dnia, aby twórcy nie pochwalili się kolejnymi osiągnięciami. To najnowsze osiągnięcie tego filmu jest takie, że Spider-Man stał się najpopularniejszym, najlepiej sprzedającym się filmem w historii całego amerykańskiego box office'u. Pokonał tym samym przebudzenie mocy Gwiezdne Wojny, które przez ostatnie 10 lat zajmowały pierwsze miejsce na tej liście, no ale mamy już nowego lidera, całkiem nowy dzień w kinach w Stanach Zjednoczonych. Zarobił już blisko miliard dolarów, no i to wystarczyło, aby przebić wynik przebudzenia mocy. Na koncie Spidermana są także inne rekordy. Produkcja odnotowała rekordowe czwartkowe przedpremierowe pokazy, najlepszy piątek, najlepszy poniedziałek, najlepszy wtorek, także najwyższy wynik pierwszego tygodnia. Już podczas pierwszego weekendu otwarcia ten film zarobił 360 milionów dolarów, co również było najlepszym wynikiem w historii amerykańskiego box office'u. No ciekawe, ile teraz będziemy czekać na kolejny równie popularny film. Coś czuję, że będzie to mniej niż te 10 lat, które dzieliło premiery Przebudzenia Mocy i Spidermana, całkiem nowego dnia. W grudniu wszak premiery nowych Avengersów, no i trzecia Duna również nadchodzi. Coś czuję, że grudzień spędzimy w kinie. 54 Ultra. Tell me. To już teraz.

Jesień coraz bliżej, sezon na bezkarne słuchanie Cigarettes After Sex możemy uznać za otwarty. Widzę to tak, szarówka za oknem, gruby, ciepły koc, kubek herbaty, przygaszone światła w głośnikach, właśnie oni, Cigarettes After Sex. Twizzler, ich najnowszy jak na razie singiel, chociaż od jego premiery minęło już kilka miesięcy, to w Chili Z za nami. Przed nami już za moment DXX, ale wcześniej jeszcze Paula, Roma i jej kreski.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszynę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
2: Po reklamie.

Jutro piątek, jutro zaleje nas nowa muzyka. W Chili Z również, Chili Z Music Friday, jak co piątek właśnie. Od jutra tylko tyle, że po 16:00 taka nowość w związku z naszą jesienną ramówką, a piosenką, którą po raz pierwszy właśnie jako naszą piątkową nowość zagraliśmy dla was przed tygodniem, był nowy singiel Igora Herbuta, piosenka Jak ci jest, piosenka zapowiadająca nadchodzącą nową solową płytę Igora. Album Żeremia pojawi się już 2 października. No to przypomnijmy sobie, jak brzmi Jak ci jest. Igor Herbut w Chili Z.

0: 12 minut pozostało do 16, od 16 przy mikrofonie, czyli Jakub Lachowicz, którego witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Bardzo ładny ten Igor Herbut jest.
0: Jak ci jest, powinienem zapytać, Jakubie.
1: Mi jest bardzo dobrze. Dzisiaj premiera naszego nowego studia z gościem po 16.
0: No tak, bo jeszcze nie mieliśmy okazji tutaj nikogo gościć.
1: Ale wiesz, sytuacja jest na tyle poważna, że zaprosiłem kogoś. Duże nazwisko będzie.
0: No dobrze, no to chyba możesz już zdradzić, czy wolisz jeszcze nie?
1: No powiem. Artur Rojek po 16 jutro wydaje swój zupełnie nowy album, trzeci solowy, więc polecam.
0: Wspaniale. Będziemy słuchać. Zostańcie z Chili Z. Kuba i jego gość na naszej antenie już za kilkanaście minut, a ja wracam do was w niedzielę, wyjątkowo.
1: W niedzielę.
0: No taka zmiana, dużo zmian w związku z naszą jesienną ramówką. Nowe studio, nowe godziny, nowe tytuły audycji, goście. Dzieje się, jesień z Chili Z.
1: Artur Rojek przychodzi.
0: Artur Rojek przychodzi, a ja przyjdę tutaj w niedzielę o 9 rano. Trzymajcie się ciepło, do miłego.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Opady już sobie poszły, już raczej padać nie powinno. Nocą uważajcie na mgły, one pojawią się na południu kraju. Jeżeli chodzi o piątek, ten na ogół słoneczny, ale opady znowu idą od zachodu. W okolicach Szczecina, Koszalina, Trójmiasta też popada, tutaj też więcej chmur. Termometry jutro od 17 stopni na Podhalu, przez 20 na Warmii i Mazurach, 21 na Mazowszu. Najcieplej u naszych słuchaczy w Krakowie, tutaj do 22.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, Jakub Lachowicz, to ja. Minuta po 16, słuchacie Chili Z w czwartkowe popołudnie. Za moment dołączy do nas Artur Rojek, porozmawiamy sobie o jego nowym albumie, premiera już jutro.
3: Chili Z, nastaw się na Chill Out.

0: Sabina i Leon Thomas, Twisting w Chili Z, 8 minut po 16. To teraz zapowiadany gość, o którym wam wspominałem wcześniej. Z nami jest Artur Rojek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Artur przychodzi do nas z okazji premiery. Ta premiera tutaj jest taki licznik. 7 godzin, 52 minuty i 0 sekund. Mhm. Artur, jak ty się czujesz? Trzeci solowy album za te niespełna 8 godzin będzie.
1: Na razie czuję się dobrze. Generalnie bardzo się cieszę, że ten album wreszcie wychodzi, bo ten czas pracy nad nim to był taki czas, który na początku myślałem, że nie będzie taki długi, ale jednak...
0: A ile on powstawał?
1: No wiesz, to były... No, nie wiem, czy to nie były więcej niż 2 lata.
0: Okay. No,
1: ale w tych 2 latach było wiele przerw spowodowanych innymi obowiązkami. Chociażby na przykład przygotowaniem programu do festiwalu Zorza. Czy też innych rzeczy, no, festiwale, za którymi stoję i tak dalej. No więc, ale udało się.
0: Nie, wiesz, zapytałem, jak się czujesz, bo napisałeś na swoim Instagramie, że zawsze jak wydajesz album, mimo tych lat na scenie, to dalej czasami czujesz się trochę jak debiutant.
1: No bo ja się zawsze stresuję, znaczy inaczej, nie było jeszcze takiego koncertu, gdzie wychodziłem na scenę i nie czułem takiego...
0: Ale to jest stres, ekscytacja, co to jest?
1: Wiesz co, to jest tak, jakbyś wchodził trochę w nową przestrzeń, nie? Tak jak...
0: Okej.
1: Okay. A temu wchodzeniu w nową przestrzeń towarzyszy takie uczucie jakby no, przechodzenia z jednego świata do drugiego. I to nie jest takie zwykłe uczucie. Towarzyszy temu jakaś pewna ekscytacja. No więc to tak się dzieje teraz, że... No, ekscytuję się tym, że to się wydarzy. Cieszę się z tego bardzo. Nie jest to moja pierwsza płyta. Jest to któraś tam z kolei, więc ta ekscytacja jest trochę przerobiona. Natomiast...
0: Ale wiesz...
1: Minęło 6 lat.
0: Minęło 6 lat od tak,
1: powinienem sobie podziękować. Stary, dobrze, udało ci się.
0: Zwłaszcza, że obnażasz się trochę na tej płycie. To nie jest łatwa płyta. Mhm. I to nie jest płyta do słuchania gdzieś na stadionach, tylko właśnie najlepiej...
1: W piwnicy.
0: Nie, ty to powiedziałeś. W słuchaweczkach, w domu, gdzieś najlepiej z winyla, bo to jest bardzo intymna płyta. Mm-hmm. To jest płyta o trudnościach dzieciństwa, to też jest, domyślam się, list do twojego syna.
1: Zależy co?
0: Myślę, że cała płyta może tym być.
1: No, nie do końca. Cała płyta jest o tym, natomiast rzeczywiście to są piosenki, które są historiami, które dziś mają swoje początki w moim życiu, często odbijają w inną stronę i są po prostu historiami inspirowanymi rzeczami, które się gdzieś tam w moim życiu wydarzyły. Zawsze tak pisałem. No tutaj piszę trochę bardziej, dlatego że pomysł na tą płytę był troszeczkę inny. O ile składam się z ciągłych powtórzeń, chciałem się troszeczkę oddalić od tego, co robiłem wcześniej, to teraz już... Czułem, że nie muszę się oddalać, bo już się wystarczająco oddaliłem, więc teraz pomyślałem, że się zbliżę. I troszeczkę wróciłem do sposobu pisania takiego, jak kiedyś pisałem. Ta płyta jest najbliższa, myślę, że płycie, którą kiedyś nagrałem dawno temu, nagrałem taką płytę, która się nazywa Uwaga, jedzie tramwaj. Tylko, że tam pisałem trochę z innej perspektywy. Tutaj piszę z perspektywy osoby, która no, te etapy ma za sobą i głównym moim takim marzeniem związanym z wydaniem tej płyty jest to, żeby ona była czytana jako historie, które daję wam. I mam nadzieję, że one wam będą fajnie towarzyszyć. I może coś zmienią, a może będą, może przyniosą coś dobrego. Może będą tylko po prostu przyjemne w momencie słuchania, ale tak naprawdę nie jest to płyta o mnie, dla mnie. Tylko płyta dla no ja, oczywiście jak pisałem, to miałem na myśli najbliższych. Ale jeżeli to będzie płyta dla moich najbliższych, to też będzie dla innych.
0: Chciałbym urodzić się, żebym latałem, to już mówiłeś, że to są słowa, które wypowiedział twój syn młodszy. W jakich okolicznościach on wypowiedział te słowa?
1: Bardzo zwykłych. W górach, na spacerze. Bo była to fajna atmosfera. Myślę, że to miejsce nie miało, to nie mogę powiedzieć, że nie miało znaczenia. Myślę, że na pewno miało znaczenie. Myślę, że przyroda, która tam była, miała znaczenie. No i on wtedy to powiedział, zakładam, że z myślą o ptaku, który przyleciał mu nad głową. i z myślą, że on widzi coś z góry lepiej i fajnie by było być nim. Natomiast no, dziecko myśli o tym w takich kategoriach, ale sens tego zdania zaczyna się zmieniać, kiedy przybywa ci lat. I w pewnym sensie chciałbym urodzić się, żeby latałem, czy chciałbym urodzić się, żebym potrafił latać, jest taką deklaracją, jakbyś chciał się poczuć bardziej wolny. Więc to jest uczucie, które towarzyszy ludziom zawsze i wszędzie. Więc ten tytuł bardzo, ja to tak przynajmniej sobie wytłumaczyłem, więc ten tytuł mi po prostu najbardziej pasował, bo miałem propozycji w głowie bardzo dużo i najbardziej mi pasował do całości płyty, bo jego sens jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie historie, które się znajdują na tej płycie. Pochodzi to z ust osoby mi bardzo bliskiej, a jednocześnie jest to powiedziane przez osobę bardzo młodą, jeszcze z błędem, co nadaje temu zdaniu jeszcze bardziej takiej pierwotnej siły.
0: Stąd te ptaki na okładce. Artur, zagrajmy teraz Mira Fiori, czyli ten ostatni singiel, i za chwilę wrócimy do rozmowy.
1: Dobrze.

0: Oczywiście, że Artur Rojek. Wybudzony w środku nocy bym powiedział, że to Artur Rojek, to słychać. Uwielbiasz lato? To teraz trudno ci może być. Jesień też uwielbiasz?
1: Ja nie śpiewam tutaj o... może nie powinienem tego mówić. Nie, śpiewam tu o każdym lecie. Ale myśląc o tej piosence, śpiewałem o...
0: Konkretnym lecie,
1: które coś mi przypomina, więc uwielbiam lato.
0: Ale tam to
1: szczególnie. Zawsze, kiedy się zaczyna to lato, to te wspomnienia do mnie wracają. Więc to jest powiązane.
0: Artur, powiedzmy o ludziach, którzy też współtworzyli z tobą tę płytę, bo oni są tutaj bardzo, bardzo ważni. Jest Olek Świerkot, który został producentem tego całego albumu. Olek Świerkot, który... Pracowałeś wcześniej z Olkiem, bo wcześniej był Bartosz Dziedzic na twoich poprzednich solowych
1: nie,
0: płytach.
1: Z Olkiem nigdy nie pracowałem. To jest pierwsza nasza współpraca. To nie jest pierwsza nasza współpraca, bo współpracowaliśmy przy... kiedy pracowałem z Dawidem, bo Olek jest szefem zespołu Dawida. Natomiast w studiu po raz pierwszy ze sobą pracujemy. Ja Olka znam bardzo długo, bo znam go od częstego roku życia. Jak jeszcze nic nie mówił, tylko dzień dobry i do widzenia. Przychodził na nasze próby Lenny Valentino wtedy. Z czasem poszedł podobną drogą co ja, tylko znalazł się też w studiu. I świetnie mu idzie. Wyprodukował dwie płyty Corteza, wyprodukował
0: Kaśkę Sochacką.
1: Kaśki Sochacki. Teraz pracujemy ze sobą razem. Natomiast nasza współpraca też nie jest przypadkowa, dlatego że założenia tej płyty były takie, że Olek w tym najlepiej by się odnalazł, dlatego że w pewnym sensie jakby towarzyszył temu wszystkiemu, co robiłem od bardzo dawna. Pochodzi z tego samego miasta. Bardzo dobrze się rozumiemy. To był naturalny wybór. Jeżeli chcę robić klasyczne piosenki, jeżeli chcę wrócić trochę innych, dawnych melodii, no to Olek będzie w tym najlepszy.
0: Czyli Artur Rojek polecał Olka.
1: Do takich piosenek. Jeżeli ktoś ma takie piosenki, to tak.
0: Poza tym są dwa duety na tym albumie. Jest duet z Cortezem, jest numer, który znamy, z Dawidem, Yeti, ale w Gruby Mały też maczał palce Cortez i przecież Zbigniew Preisner, legenda. I do tego Daria ze Śląska, tak?
1: Tak.
0: A oni się udzielają na tej płycie poza napisaniem...
1: Był taki moment na początku, kiedy zacząłem pisać tę płytę, że pomyślałem sobie, może w niektórych momentach zaproszę do współpracy inne osoby, troszeczkę z innych sfer, z innych miejsc, z innymi doświadczeniami, ale piszące tak, że ja reaguję na ich pisanie, a ja reaguję na pisanie Darii bardzo i na teksty Corteza też reaguję. Więc akurat te osoby były mi bliskie pod wieloma względami. Natomiast to jakoś nie trwało długo. Natomiast na pewno najbardziej zostało to w Grubym Małym, dlatego że refren był tworzony wspólnie. Zwrotki napisałem najpierw i potem trzeba było do tego napisać refren. A nie mógł być cięższy niż zwrotki. Więc trzeba było go czymś unieść. Więc unieśliśmy go trochę, wymieszaliśmy uczucia. I udało się. Natomiast obecność, Cortez się pojawia tam w chórkach. Ten anielski głos, który tam się odzywa w chórkach, to jest Cortez.
0: To jest Cortez.
1: Tak. A Daria się pojawia w refrenach. Tam jest kilka jej pięknych słów. Tak, to jest ten. No i Zbigniew Preisner. Oczywiście Zbyszek nie pojawia się tylko w tej piosence, ale w czterech piosenkach na płycie. Bo też w Objęciach i w... Gdzie to jeszcze? Co ja tam jeszcze wydałem? W Objęciach na pewno jest.
0: Na pewno w Objęciach.
1: Jego obecność jest tutaj. Nie wiem. Zbigniew Preisner to wiadomo, jest to postać...
0: wybitna.
1: Że tak powiem, wybitna i światowej klasy kompozytor muzyki filmowej, który rzadko jakby robi takie rzeczy. Ale my się znamy od wielu lat. To po prostu tak się wydarzyło naturalnie. Chyba musiał przyjść taki moment, w którym
0: ta współpraca musiała się wydarzyć.
1: Tak lekko się po prostu to zadziało.
0: Trasa koncertowa. No chciałbym Państwa zaprosić, zwłaszcza, że pewnie jutro będziecie jeszcze bardziej głodni, żeby posłuchać Artura Rojka na żywo, no ale się nie da. Wyprzedałeś.
1: No tak. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony mi przykro.
0: Przed wydaniem albumu Artur Rojek wyprzedał trasę. Nie ma. Ale będzie jeszcze okazja? Później?
1: Mam nadzieję. Ja uwielbiam koncerty. To jest jedna z przyjemniejszych części tej pracy. To są koncerty. Kiedyś myślałem, że jak będę w tym momencie, w którym jestem teraz, już nie będę lubiał koncertów, ale lubię je bardziej niż wtedy.
0: O, to ciekawe. Artur, bardzo Ci dziękuję. Gratuluję pięknego albumu. Jak powiedziałem, Wy będziecie mogli go w całości posłuchać o północy. Na całym świecie w internecie będzie, też będzie można go kupić. Do tego zachęcam, bo jednak co fizycznie, to fizycznie. Dziękuję i zagrajmy na koniec.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gruby Mały. To
1: dziękuję
0: będzie bardzo,
1: bardzo
0: emocjonalne, ale zwróćcie uwagę na tekst. Dzięki, Artur.
1: Dziękuję.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. 2 godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
19: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
20: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
19: A gdzie tak jest?
20: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
19: O, już zatrudniam.
20: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
21: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
22: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
23: Citroën.
0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
23: Po reklamie.
24: Słuchasz radia Chili Z.

Tom Legend, który za miesiąc wyda swój nowy album i właśnie z niego pochodzi Daylight, które wam zagrałem. 22 minuty i będzie 17. To teraz będzie sprawa skomplikowana, bo raper Macklemore wypadł z trasy koncertowej Eda Sheerana i to wszyscy wiedzą. Po tym, jak na jednym z występów ten raper Macklemore właśnie upomniał się o wolność dla Palestyńczyków. I teraz wszyscy artyści, którzy mieli pojawić się z tym drugim na scenie, zrezygnowali z dalszej współpracy. I to nie jest do końca prawda, że Macklemora wyrzucił Ed Sheeran, tak przynajmniej wynika z wersji wydarzeń przedstawionej przez brytyjskiego wokalistę, bo Ed Sheeran twierdzi, że o usunięciu rapera zadecydował promotor amerykańskiej części trasy. Po tym, jak kolejne obiekty zapowiedziały, że nie dopuszczą Macklemora do występu, sam Macklemore twierdzi, że jest całkowicie inaczej. Cała historia, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, już tłumaczę, o co chodzi w tym konflikcie. Zaczęła się 4 września w New Jersey. Macklemore był jednym z supportów podczas amerykańskiej części Loop Tour Eda Sheerana i wystąpił przed nim na MetLife Stadium. Następnego dnia wrócił na tę samą scenę, ale podczas pierwszego występu raper wykorzystał swój set do wyraźnego politycznego komunikatu, bo w reakcji na propalestyńskie protesty studentów w USA powiedział, że jednym z powodów, dla których chciał dołączyć do trasy, była możliwość stanięcia przed tysiącami ludzi i powiedzenia Free Palestine. I mówił też tam o innych sprawach. Występ oczywiście wywołał reakcję części organizacji proizraelskich i Macklemore jednym słowem został usunięty z kolejnych koncertów. Później też inni artyści odeszli, między innymi Finas, Lucas Graham czy irlandzka grupa Boega, która nie była klasycznym supportem, lecz zespołem występującym z Sheeranem podczas jego setu. Ale poza polityką spór między Edem Sheeranem i Macklemorem myślę, że przestał być wyłącznie konfliktem dwóch artystów, tylko dotyczy tego, kto może decydować o tym, co dzieje się na scenie oraz gdzie przebiega ta cienka granica pomiędzy wolnością artystycznej wypowiedzi a prawem organizatorów i właścicieli obiektów do określania warunków danego wydarzenia, bo z jednej strony Ed Sheeran mówi, że jego koncerty nie są wiecami politycznymi i że publiczność niezależnie od tego, jakie ma poglądy, może przyjść, a do tego stawia się w roli kogoś, kto ma niewiele do powiedzenia w kwestii własnej kariery, choć wiadomo, jak bardzo wpływową i posiadającą duże zasoby jest gwiazdą. Na razie wiadomo jedno, że próba utrzymania koncertowej sceny z dala od polityki nie zakończyła tej historii, chyba nigdy też nie będzie w stanie, bo milczenie też niestety nie jest stanowiskiem. Sama trasa ma być kontynuowana. Kolejne występy pokażą, jak organizatorzy sobie poradzą z zaistniałą sytuacją. To Another, Elation w Chili Z. 19 minut i będzie 17. Gramy dalej.

Chili Z ze swojej ostatniej płyty, z resztek wydanej. To za nami. 10 minut dzieli nas do 17. W czwartkowe popołudnie słuchacie Chili Z. Nastawiamy się razem na chill out. O 17 powiem wam, co tam z pogodą, a zanim 17, to jeszcze Talos się pojawi, jego Simi. I to już teraz u nas w Chili Z właśnie.

tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dalmajer, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na Biedronce.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
9: Karolina Lewicka.
10: Dominika Wielowiejska.
11: I Andrzej Bobiński.
8: Dzwonimy, żeby Ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
10: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
11: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Chili Z. Pogoda.
1: Padać to już raczej dzisiaj nie powinno, ale uważajcie, na wschodzie, w centrum i na południu na mgły. To informacja szczególnie istotna dla zmotoryzowanych. Jeżeli chodzi o piątek, na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju może padać deszcz. Na wybrzeżu też może zagrzmieć. Temperatury od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej na północnym zachodzie kraju, tutaj do 17.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Jeżeli jeszcze nie zdążyłem się z kimś przywitać, to bardzo mi miło, że dołączyliście do nas. Chillujemy, słuchamy muzyki, jesteśmy przed piątkiem. Same dobre wiadomości.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Karolina Artymowicz, to jej głos. Kim jest Karolina Artymowicz? No już wam donoszę. To dziewczyna z Idola, wyobraźcie sobie, tego, który wrócił na antenę jakiś czas temu, w tej kolejnej, w tej nowszej wersji. Jak mówi o sobie, mała dziewczynka z małą gitarką, miłość do słodyczy, małych wytr, małych piesków i maślanego popcornu. A piosenka dalej to jest numer, którego słuchaliśmy 9 lat temu w wakacje. Dalej, co będzie dalej, poczekamy. Na razie zamilkła, a szkoda, bo bardzo interesująca była i chyba wiedziała, czego chce i czuje muzykę. I to słychać. Dalej za nami... A przed nami Warsaw Gallery Weekend. Jeszcze kilka lat temu Galeria Sztuki Współczesnej wydawała się miejscem dla wtajemniczonych. Wchodząc tam musieliśmy należeć do jakiegoś elitarnego świata, bo wejście tam wymagało jakiejś pewnej odwagi, przynajmniej z mojej strony. Nie tej potrzebnej do przekroczenia progu, ale raczej odwagi przyznania, że nie do końca wiemy, na co patrzymy. Więc pojawiło się pytanie, czy można tam wejść bez specjalnego zaproszenia, bo co wtedy, kiedy ktoś nas zapyta, kim jest artysta, jak rozumiemy to dzieło, czy trzeba coś wiedzieć? I dzisiaj te zasady powoli przestają obowiązywać i galerie stają się miejscem bardziej otwartym, sztuka współczesna coraz bardziej wychodzi poza grupę zawodowych kolekcjonerów, kuratorów. I dobrze to widać właśnie podczas Warsaw Gallery Weekend. Od 18, czyli od jutra, do 20 września prywatne warszawskie galerie otwierają swoje drzwi i w ramach tego wydarzenia będzie można obejrzeć 25 premierowych wystaw sztuki współczesnych polskich, ale również zagranicznych artystów. Do tego spotkania z twórcami i akcje, koncerty, dyskusje. 3 wrześniowe dni i dziesiątki wystaw, premier, performansów i spotkań rozsianych po całej stolicy. Program jest bardzo gęsty, polecam się zapoznać, a później widzimy się na tych galerianych szlakach, albo galeryjnych może bardziej. Sam Tompkins to już teraz u nas, jedna z naszych zeszłotygodniowych nowości, a jutro zaprezentujemy wam nowe i to w nowej porze i w nowej formie. Więc polecam być z Chillizat nieustannie, najlepiej nie wyłączać, bo w nocy też gramy do spania, jakby co.

0: If I Told You That, Whitney Houston, George Michael, czyli Z, oczywiście. Duet nieobecny, dzisiaj wyjątkowo smutno się tego słucha, bo nie ma z nami ani Whitney, ani George'a Michaela. A pamiętają Państwo teledysk? Jak oni w tym klubie wywijali? No, tak to było właśnie, klub gdzieś w okolicach Nowego Jorku. I to rzeczywiście wtedy grzało bardzo, grzało. Mówiąc bardzo tak ogólnie, że grzało. Utwór, który początkowo w ogóle nie miał być duetem, Whitney Houston nagrała go solo, znalazła miejsce na niego na płycie, My Love Is Your Love. Później George Michael został dodany, 2 lata później, a pierwotnie rozważano tutaj Michaela Jacksona. Ale jak to z Michaelem, do duetów rzadko dochodziło i w tym przypadku też się nie udało. Piękny to duet. Uwielbiam do tego wracać i uwielbiam i Whitney Houston, i George'a Michaela. Z ciekawostek jeszcze takich bardzo muzycznych, to w Europie ogromny, ogromny sukces. Miejsce pierwsze również w Polsce. Natomiast w Stanach to sytuacja była trochę inna. Stany się na tym nie poznały, niestety. Durant Jones i jego nowość, Flower Moon, później Cannons i Carousel. To jest piosenka, która podoba Wam się ostatnio, więc zagramy jak najbardziej, czyli Z. 24 minuty po 17.
1: Autopromocja.
2: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwartej inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wata cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your
1: future.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Po reklamie.

0: 22 minutek będzie 18, tak wam gramy w czwartkowe popołudnie. A jak czwartek, to coraz bliżej weekendu i to oznacza, że coraz bliżej, jak to ładnie się mówi, nowych pozycji programowych na tej antenie. Dominika Konterowicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy to prawda, że poza piątkiem będziesz teraz gościła tutaj również w sobotę?
1: Owszem, potwierdzone info.
0: Potwierdzone. I to nie sama.
1: Nie sama, tylko z moimi gośćmi w podcaście Między Nami Pokoleniami.
0: To jest podcast, który, Jezu, ile on miał miesięcy temu premiera? Pół roku?
1: Rok temu.
0: Rok temu już?
1: Tak, zaczęłam w październiku rok temu i to jest mój projekt, w którym pytam seniorów, starszych ludzi o to, jak żyć. W skrócie.
0: I co
1: bardzo
0: ci mówią?
1: Ogólnie.
0: Bardzo ogólnie, jak żyć według...
1: Bardzo ogólnie?
0: Po tym roku, jak żyć, Dominika?
1: Po tym roku.
0: Czego się dowiedziałaś,
1: patrzeć
0: jak
1: do
0: żyć?
1: Patrzeć do przodu, nie rozpamiętywać, po pierwsze. Po drugie, cieszyć się z małych rzeczy i dostrzegać piękno w małych rzeczach. Na przykład, że świeci ładnie słońce, że jest ładny zachód słońca. Oj, dobra, dubluję się z tym słońcem, ale na przykład...
0: A jak
1: że,
0: nie ma słońca, to co?
1: Że spotykamy na swojej drodze na przykład sąsiada i miło z nim porozmawiamy i się cieszymy z tego. No po prostu skupiać się na małych rzeczach.
0: Okej. Rozumiem, że to będą też premierowe odcinki podcastu, nie tylko te, które już teraz są do znalezienia na przykład na Spotify'u i na YouTubie.
1: Kto tak jest.
0: W sobotę?
1: W sobotę moim gościem będzie Krzysztof Zanussi, wspaniały człowiek.
0: Tak.
1: Oprócz tego, że jest oczywiście wybitnym reżyserem, jest także filozofem, jest także wykładowcą i po prostu erudytą. Bardzo polecam posłuchać tej rozmowy, bo jest ona oczywiście na temat filmu i to też jego najnowszego filmu, który już niedługo trafi do kin, ale też przede wszystkim właśnie o życiu, o tym, co pan Krzysztof Zanussi myśli o miłości, co myśli o przyjaźni, o tym, jak dorastał właśnie w powojennej Polsce, jak to wszystko wyglądało. Naprawdę, kiedy posłucha się osoby, która żyła w zupełnie innych czasach, w innej Polsce, naprawdę docenia się to, co się ma teraz, co my mamy, w jakim dobrobycie żyjemy.
0: I o czym często zapominamy. Ja tak tylko powiem, że Dominika podczas tych spotkań zawsze ma taki imbryczek i tam herbatkę lejecie. I myślę, że sobota, godzina 12 punktualnie w południe, to jest idealny moment na takie rozmowy.
1: I państwo
0: tea time. I państwo też mogą sobie herbatkę zrobić i słuchać.
1: Tak jest.
0: I do tego...
1: Mimo tego, że to jest tradycja raczej brytyjska, to myślę, że
0: przeniesiemy,
1: sezon na herbatę właśnie się rozpoczął.
0: Muzyka brytyjska też tam będzie, więc to wszystko z muzyką, idealny moment, myślę. Dziękuję, Dominika.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Czekamy na ciebie w sobotę i czekamy na ciebie jutro. Prima Donna Club o 19:00 niezmiennie.
1: Tak, moje oblicze DJ-skie wtedy.
0: Dwie strony, dwie twarze Dominiki.
1: Tak.
0: Raz z emerytami, raz na parkiecie.
1: Dokładnie.
0: Ale kto powiedział, że emeryci nie mogą na parkiet?
1: Ale przecież wiemy, że mogą.
0: Bruno Mars.
1: Miłego popołudnia.

To Natalia Mojanga oczywiście. I jej, ile snów nam zostało, tego rzeczywiście słuchaliśmy w ostatnich miesiącach. I będzie mi się chyba to zawsze kojarzyło z latem 2026, zdecydowanie. To teraz Seal, który napisał tę piosenkę 3 lata przed staniem się bardzo znanym, czyli 3 lata przed Killerem. A piosenka nosi tytuł Kiss from a Rose oczywiście. I chyba każdy śpiewał to kiedyś w samochodzie, i bo to jest taka piosenka właśnie idealna do śpiewania i jedna z bardziej tajemniczych piosenek lat 90. i przy okazji jeden z większych przebojów tej właśnie dekady. Oczywiście spekulacji jest mnóstwo. Jedni mówią, że chodzi o jakieś niedobre życie Seala pod koniec lat 80. Druga, że chodzi o kobietę i rzeczywiście Seal, niewiele mówiąc, przyznał, że chodziło o dziewczynę. Kiss from a Rose, pocałunek róży. Ciekawe, czy wiecie, że Seal, zanim stał się znany, to mieszkał w Londynie. Był to dla niego wyzwalający czas, jak sam mówi, w którym robił wszystko, co chciał i czuł się naprawdę wolny. I właśnie wtedy, nie znając nut, napisał tę piosenkę, zaśpiewał ją kilka lat później i wykorzystano ją oczywiście w filmie Batman. Kiss from a Rose ode mnie teraz w Chili Z. Za 11 minut będzie 18, a o 18 w pogoni za kulturą, czyli doinformujemy się kulturalnie. Tak wam gra Chili Z przed piątkiem, czyli w czwartek. To tak bardzo odkrywcza to. Gramy dalej.

0: trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas!
1: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Po reklamie.

0: Punktualnie 18 na zegarach, w studiu Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Już dziś na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie premiera sztuki Krótki spektakl o matce i córce. Za tekst i reżyserię odpowiada Helena Urbańska, którą zobaczymy także na deskach teatru w aktorskim duecie z Anitą Sokołowską. Spektakl stawia pytania o granice miłości i o to, jak odróżnić troskę od przemocy. Scenografię stanowią dwa stare fotele, w których siedzą kobiety pogrążone w rozmowie i ciszy. Czym ta relacja jest dla matki, jak wiele dla niej znaczy oraz na ile córka czuje się w niej swobodnie i dobrze? O szukaniu własnej tożsamości w przytłoczeniu drugą osobą, o cielesności i dojrzewaniu. O tym wszystkim jest debiutanckie dzieło Heleny Urbańskiej, Krótki spektakl o matce i córce. Tę sztukę od dziś zobaczymy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Serialowa premiera Lalki już za nami. Na kinową wersję w reżyserii Macieja Kawalskiego z udziałem Kamili Urzędowskiej i Marcina Dorocińskiego poczekamy do 30 września. Ale jeśli już teraz chcecie poczuć klimat Lalki na własnej skórze, warto wybrać się na wystawę W łazienkach królewskich. Szyk i konwenanse, bo tak brzmi jej tytuł, to ekspozycja, na której zobaczymy kostiumy do kinowej interpretacji Lalki, stworzone przez Katarzynę Lewińską i Tomasza Ossolińskiego. Poza tym nakrycia głowy autorstwa Marty Galik i buty z pracowni Wandy Nowak. Kostiumy przeniosą nas do miejsc wpisanych w świat Lalki, bo to właśnie w Łazienkach Królewskich Wokulski spotykał się z Łęcką. Wystawa prezentowana jest w trzech zabytkowych punktach ogrodów, czyli w Pałacu na Wyspie, Pałacu Myśliwieckim i w Starej Oranżerii, a potrwa jeszcze do 13 grudnia. Ile było wsi w obecnych granicach administracyjnych Warszawy? Jak się nazywały i co po nich pozostało? Takie pytania stawiają autorki i autorzy projektu Wsie Warszawy, a od najbliższej soboty wracają ze spacerami. Co tydzień przez 4 tygodnie zabiorą nas do wsi Wolica na granicy Ursynowa i Wilanowa w stronę Bemowa, do wsi Górce, a także w okolice Grodziska, by zaobserwować proces urbanizacji na bieżąco. Najbliższy spacer już w tę sobotę odbędzie się w Śródmieściu, szlakiem dawnej wsi Jazdów. Nazwy ulic Wiejska i Nowowiejska nie są przypadkowe, chociaż wsi w tym miejscu nie ma już ponad 200 lat. Jej ślady widać do dziś, a w sobotę, 19 września, możemy ich wypatrywać pod okiem Leszka Wiśniewskiego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Darmowy spacer o 15 ruszy spod wiaduktu przy trasie Łazienkowskiej. Formularz do zapisów znajdziecie na stronie wsiewarszawy.pl.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy Kasi Kozak. 4 minuty po 18. Jakub Lachowicz, dzień dobry. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Gdziekolwiek jesteście, pamiętajcie, że Chili Z może być tam z wami.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I co ważne, radio nie zabiera czasu. Można robić różne czynności, a my możemy być tłem i do tego się polecamy.

Piękniej się nie dało, na pewno. Kaśka Suchacka i Nie było cię, czyli Z, to za nami. A przed nami premiera gry. Wiem, ja też nie jestem za bardzo z grami za pan brat, ale GTA 6 to jest taki temat, który rzeczywiście głośno ostatnio rezonuje. Nic dziwnego, bo jak nie wy, to wasi mężowie, chłopacy, albo nawet dziewczyny, bo dlaczego nie, na pewno zaszyją się w listopadzie i będą grali w GTA 6. I oczywiście ja zawsze sprawdzam muzykę, bo muzyka w GTA to jest zawsze coś. Zdarzało się nawet, że dojechało się samochodem na miejsce i zostawało się w tym samochodzie jeszcze przez chwilę, bo właśnie w radiu leciał dobry numer i mam nadzieję, że z Chili Z macie tak samo. I firma Rockstar, która wydaje GTA, znowu nam daje powody, żeby nie spieszyć się z wysiadaniem, bo zostało zapowiedziane wydawnictwo z 34 utworami, którego premierę wyznaczono na 19 listopada, czyli razem z grą. Pierwsze 6 singli udostępniono właśnie dzisiaj. Można sprawdzać już, kto będzie tym razem odpowiedzialny za brzmienie Vice City. I oprócz wydania cyfrowego przygotowano również winyle i płyty CD. Poza takimi rapowymi to jest Keith Richards, między innymi jest Travis Scott i tutaj bardzo ciekawie się robi, bo do tego jeszcze jest Future, Metro Boomin i piosenka, za którą odpowiedzialny jest współtwórca Daft Punk, to jest właśnie piosenka Travisa Scotta, ale premiera singla nie rozstrzyga jednak, czy Scott pojawi się w świecie gry w innej roli. Więc czekamy. Na razie w zwiastunie mogliśmy słyszeć m.in. Phila Collinsa, jego Against All Odds. Mogliśmy słyszeć Depeche Mode, People Are People, to dobry numer, ale zapomniany. Eldel Brooka, Bob Moses też się pojawił i rzeczywiście muzyka z GTA zawsze dowozi. Oczywiście zależnie od tego, jaką stację sobie wybierzecie, ale też możecie słuchać w tym czasie, czyli Z, wiadomo. Zwłaszcza, że teraz zagramy pięknie. Tak, żeby z samochodu jednak nie wysiadać. Simply Red, If You Don't Know Me By Now, nastrojowo się nam zrobi przez najbliższe 3 minuty. Tak wam gramy w czwartek, czyli za

0: Track s geniálnou gitárou Chili Z zo svojej najnovšej płyty. Pamiętam, kiedy odkrywałem Becka, to było nie tak dawno temu, natomiast odkryłem go z dużym właśnie opóźnieniem, ale chciałbym przekonać was do Becka właśnie, który z każdą chwilą zaskakuje i nagrywa coś zupełnie innego niż poprzednio i nigdy nie wiadomo, czym on nas zaskoczy przy okazji kolejnych, następnych wydawnictw. Największym przebojem Becka pozostaje Loser. Polecam od tego zacząć. To utwór, który opowiada o przegranym kumplu, który stracił dużo w życiu, ale jednak ta piosenka miała dwa znaczenia. Utwór ma w sobie coś takiego weekendowego, coś takiego, że wszystko mi jest jedno, kiedy tego słucham. Cokolwiek się wydarzy, to ja chcę świętego spokoju i mam nadzieję, że wam się to udzieli. Swoją drogą muszę wam przypomnieć niedługo Loser, czyli Zet. Dlaczego nie? To dobry numer jest. Za moment gramy dalej, 23 minuty po 18, czwartkowe późne popołudnie spędzamy razem. Jest to wspaniała wiadomość.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje,
5: historie, które dają do myślenia,
4: przeżycia, które potrafią nas zmienić,
5: zakończenia, które mają ciąg dalszy
4: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Po reklamie.

randkowych. Para z czworonogiem, czy ma większe szanse na dziecko? Może to raczej zwierzę odgrywa rolę potomka? Jedno jest pewne, że pies zmienia wszystko, co wiedzieliśmy o związkach, o randkach i o sobie samym. Jednych to zjawisko dziwi, innych oczywiście denerwuje, jeżeli pojawia się psiecko. Jednak jakby przyjrzeć się temu bliżej, to w dzisiejszych czasach wszystko jest tymczasowe i w odpowiedzi na ten brak stabilności zaczynamy budować jakieś takie nowe formy przynależności i relacja z psem coraz częściej, to niestety, to są fakty, zastępuje inne formy długoterminowych zobowiązań, na przykład właśnie rodzicielstwo. Badanie z Tajwanu pokazało, że prawdopodobieństwo urodzenia pierwszego dziecka u par opiekujących się psem jest wyższe o 33% niż w przypadku tych, które go nie posiadały, a profile psich tatusiów w mediach społecznościowych zbierają tysiące polubień i rozczulają wiele osób, które być może upatrują w nich ideę potencjalnego partnera. Odpowiedź na to nie jest prosta. Czy posiadanie psa rzeczywiście zwiększa atrakcyjność mężczyzny? Bo mężczyzna z psem, szczególnie z rasy uznawanej za przyjazną, jest częściej postrzegany jako bardziej zdolny do tworzenia więzi, empatyczny i odpowiedzialny, jednak w erze powszechnej psiozy ten sam sygnał uległ już rozmyciu i wymaga nowego odczytania. Ale pies staje się dzisiaj projektem zastępującym rodzicielstwo dla części par i to są badania, które o tym mówią, i pies może też działać jako naturalny lodołamacz w świecie randek, albo też stać się potężnym filarem i potencjalnym też polem minowym, bo tutaj może być różnie. Więc pies staje się aktywnym uczestnikiem nawet pierwszych randek, bo obecność psa działa jak soczewka, która wyostrza i wartość, i styl życia. Więc jeżeli macie psa, to i nie idzie wam na tych aplikacjach randkowych, to może to jest jakiś pomysł, żeby dodać sobie z nim zdjęcie. Może teraz kliknie w lewo, w prawo, nie wiem jak ktoś tam klika. Daria Zawiałow i Szarówka w Chili Z teraz. Polecam sobie dać głośniej, dużo głośniej, bo to świetny numer z dobrym basem. Tak wam gra Chili Z w czwartek, 18 przed 19.

Always on your side, Bonobo i Joe Croaks. Bonobo ze swojej najnowszej płyty w Chili Z. 11 minut dzieli nas do 19 czwartkową porą. Jak czwartek, to oczywiście Maciek Kulewicz. Właśnie spoglądam za radiowe okno. Przyszedł, już jest. Więc będzie dzisiaj Królewicz, na pewno, 100%. A teraz piosenka o... No właśnie. Mówi się, że najpiękniejsze piosenki o miłości to te nieszczęśliwe. Ale teraz będzie piosenka o bardzo, bardzo szczęśliwej miłości, która powstała tylko w 10 minut. Główny wokalista grupy Trox, czyli Ray Presley, napisał tę piosenkę dosłownie w 10 minut, wyobraźcie sobie, przed telewizorem, oglądając któryś z programów czy koncertów dokładnie. Jeżeli nie wiedzieliście, że to jest cover, to warto, myślę, przypomnieć fragment oryginału. Posłuchajcie. I feel it in my fingers. Trochę brzmi jak wersja z garażu. Love is all around, czyli piosenka o tym, że miłość jest wszędzie wokół, o tych motylach słynnych w brzuchu i niektórzy mówią, że maksymalnie trwa to pół roku, nie wiem. Natomiast z kopią była ciekawa historia, ponieważ grupa Wet Wet Wet nagrała tę piosenkę w 1994 roku dokładnie. No i wyobraźcie sobie, że przez 15 tygodni ten utwór był najlepiej sprzedającym się singlem w Wielkiej Brytanii. Do tego stopnia, że panowie z Wet Wet Wet poprosili wytwórnię, aby ta zdjęła już ten singiel z pierwszego miejsca i wstrzymała promocję, bo czują się tym zmęczeni. Czujecie? Zmęczeni przebojowością. Cztery wesela i pogrzeb. Tak, niektóre piosenki bardziej kojarzą się z filmem niż... wróć, inaczej. Piosenki są popularniejsze od filmów. Tak to bywa właśnie i tak też było z tym numerem. Jakub Lachowicz, dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się w Chili Z jutro. Od 16. Do usłyszenia i dużo miłości Wam życzę na dzisiaj. I nie tylko na dzisiaj, wiadomo.

0: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
2: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie. Rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Let's go to the corner store and buy some fruit. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Zmiana pory.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

dobry. Dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam was jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. Jest godzina 24 i 24 sekundy po niej. Mamy 17 września 2026 roku. No i przywitałem was absolutnie najnowszą piosenką takiego uroczego meksykańskiego zespołu, który nazywa się Midnight Generation. No i ten zespół od dłuższego już czasu ma swoje stałe miejsce na antenie radia, czyli Z w audycji Królewicz. No jakoś bardzo polubiliśmy tę meksykańską mieszankę Daft Punk z Electric Light Orchestra i Earth, Wind and Fire, bo gdzieś tak można by pomyśleć, że takie są i powidoki, i takie są inspiracje członków zespołu. No ewidentnie słuchali formacji Daft Punk, to słychać w tych wokoderach, w tych wszystkich sytuacjach. I dzisiaj przed chwilą właśnie premierowo zagrałem dla drogich słuchaczek i słuchaczy utwór Almost My Own, czyli najnowszy utwór, podkreślę, meksykańskiego zespołu Midnight Generation. No i dzisiaj jeszcze w ogóle nowe piosenki i Bibio Sound Machine, Pidiona, Izy Kowalewskiej, Mai Kleszcz. Pojawi się oczywiście również najnowsza, obiecywana wam już od jakiegoś czasu, piosenka Zaka Azuriego, będzie Eryka Badu, no i będzie Adam Bałdych. W związku z tym, no cóż, mogę nieskromnie powiedzieć, że zapowiadają się dwie godziny znakomitej muzyki i rozrywkowej, i takiej trochę bardziej skłaniającej ku refleksji. Wróćmy do zespołu Midnight Generation. Oczywiście utwór Almost My Own będzie często gościł na antenie radia, czyli Z w audycji Królewicz, ponieważ jest uroczy. No, ja mam jakąś słabość do tych wokoterów wokalnych. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak strasznie mi się to podoba. Lubię też jeszcze piosenki, gdzie jest ten taki syntezator, co robi puu. No a jeszcze przy okazji lubię też wokoder. Może ja sobie podłączę taki wokoder i będę do was tak mówił. Na przykład raz na jakiś czas ja chyba poproszę tutaj naszych magików od technologii, żeby na przykład Ulewicz mówił tak jak Laurie Anderson na przykład na swoich płytach. No ale też podobno naturalnie mówię całkiem sympatycznie. Więc tak, zespół Midnight Generation i przypomnimy ich ostatni album z zeszłego roku, Tender Love, i bardzo proszę, Don't Wait Up, Oh Baby What Comes Around Goes Back Around i Fear No More. I teraz właśnie nawet zrozumiałem, że nawet okładka tej płyty przypominała mi jako żywo sytuację i okładki zespołu Electric Light Orchestra. Tutaj też będzie ten

Wszystko pięknie, fajnie, ale to nie tak miało być, bo właśnie zespół Ibibio Sound Machine miał się pojawić za moment i on się pojawi. Na razie chciałem, abyśmy oddali się drobnym refleksjom związanym z zespołem Midnight Generation po prostu. I dlatego tak właśnie pomyślałem, że zrobimy, gdzież ja mam ten Concept of Love. No właśnie tutaj jestem, moi drodzy, moje drogie, lekko podekscytowany, bo mamy nowe studio, wszystko tu jest w ogóle piękne, nowe, eleganckie i bardzo, bardzo nowoczesne. I muzyka, którą na dzisiaj przygotowałem, po prostu brzmi fenomenalnie w tym nowym studiu. Mam nadzieję, że również w waszych domach, w waszych uszach i w waszych mózgach te urocze dźwięki, które na dzisiaj przygotowałem, również brzmią tak dobrze, jak u nas tutaj w nowym studiu Radia Chili Z. To był zespół Midnight Generation z płyty Tender Love. Cudownej płyty, która łączy w sobie właśnie takie syntetyczno-funkowe historie spod znaku Daft Punk z, jak ja to nazwałem sobie, Electric Light Orchestra i Earth, Wind and Fire. No i nawet czasami takie elementy trochę z Michaela Jacksona się pojawiają, prawda? Bo ten pan taki mruczący po angielsku rzeczywiście tak brzmi też według mnie Jacksonowo. Natomiast dlaczego inny pan mówi po włosku? To już jest niezwykła tajemnica twórczości formacji Midnight Generation. No i właśnie, teraz chciałbym, abyśmy przeszli do Ibibio Sound Machine. Ten znakomity brytyjsko-afrykański zespół nagrał nową płytę, która jest świetna. Ja na razie zaprezentuję wam dzisiaj jeden utwór z tej nowej płyty właśnie, tytułowy Concept of Love. Przejdziemy później po bloku reklamowym do dwóch różnych piosenek z dwóch różnych poprzednich płyt, Electricity i Pulled Rope. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że Ibibio Sound Machine to też jest niezwykły zespół, który połączył elektroniczne klimaty i brzmienia z lat 80. poniekąd z tym afrykańskim vibe'em i z tym bardzo specyficznym, charakterystycznym sposobem frazowania i śpiewania. Więc ja tutaj wam przedstawiam teraz trzy różne czasokresy w karierze zespołu Ibibio Sound Machine. Ten najnowszy, czyli Concept of Love, i te trochę wcześniejsze, Wanna See Your Face Again i Got To Be Who You Are. Mam nadzieję, że się wam to spodoba. Od teraz wszystko działa.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania ministerstwa zdrowia.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu płodostawczego Vito Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Tak właśnie brzmi na przestrzeni lat brytyjska formacja Ibibio Sound Machine, która właśnie wydała nową płytę. Słyszeliśmy z tej nowej płyty najnowszy tytułowy utwór zatytułowany Concept of Love, po czym pozwoliłem sobie zaprezentować wam jeszcze dwa utwory z poprzednich albumów, z płyty Electricity, Wanna See Your Face Again i z ostatniego, przed tym najnowszym albumem Pull the Rope, Got to Be Who You Are. Rzeczywiście, no you've got to be who you are, a formacja Ibibio Sound Machine jest jednym z takich właśnie przykładów stosunkowo nowej fali brytyjskich zespołów, które bardzo poważnie i intensywnie czerpią z korzeni afrykańskich. No, zaczęło to się już jakiś czas temu. Można powiedzieć, że Ezra Collective także przyczyniła się do tego, ale z tego, co widzę i co obserwuję, jest coraz więcej właśnie zespołów, które łączą współczesną muzykę, czy to elektroniczną, bardziej syntezatorową, czy soulową i funkową, czy R&B właśnie z klimatami afrykańskimi. No i właśnie Ibibio Sound Machine należy do tej grupy. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką elektroniką, aczkolwiek po moim pierwszym przesłuchaniu tego najnowszego albumu muszę przyznać, że płyta różni się znacznie od poprzednich dokonań. Jest bardziej soulowa i mniej przypomina lata 80., podczas gdy właśnie poprzednie albumy, no bardzo intensywnie

Kolejny nowy utwór, który mam tegoż zespołu. W związku z tym bardzo proszę, teraz to robimy i słuchamy. Formacja Pigeon, czyli Gołąb. Płyta znakomita. No, niektóre utwory są bardzo, bardzo mocne, a tutaj mamy takie troszeczkę delikatniejsze. Energy, 117 i Mirror Test. Liczę na waszą przychylność, bo to bardzo interesująca muzyka. Oczywiście kolejne nagrania formacji pojawią się na pewno już niedługo.

part way. Your juju can't catch me. Your juju can't catch them.

Tak brzmi znakomity według mnie zespół Pigeon z Wielkiej Brytanii, z jedynej jak na razie płyty, którą wydali w zeszłym roku. 20:55 i 20 sekund po niej to audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z. I teraz zapowiedź tego, co między innymi pojawi się w przyszłej godzinie.

0: ma. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.
2: Zapraszam oczywiście z dużą przyjemnością. Godzina 21 i 3 minuty oraz 3 sekundy po niej, 17 września 2026 rok. No i cóż, zakończyłem taką zapowiedzią, więc już wiecie, czego możecie się spodziewać. Zapalenia uczuć na pewno, górnych uczuć, tych wyższych uczuć. Iza Kowalewska. Jej najnowsza płyta ukaże się 25 września, czyli dosłownie za kilka dni, no można powiedzieć, że za tydzień? No, za tydzień i jeden dzień, jeżeli dobrze liczę w pamięci. Nigdy nie byłem w tym jakby najmocniejszy. No, w każdym razie Iza, która jest znakomitą wokalistką, nagrała znakomity nowy album. Jedyne, co mam przedpremierowo, oczywiście słuchamy go, co mam mu do zarzucenia, to, że jest trochę krótki, bo ma 8 utworów. Ja wolałbym, żeby było ich 12 na przykład. No, ale myślę, że Iza jako niezwykle utalentowana artystka na pewno pokażę kolejne nowe piosenki. Ja lubię tą muzyczną merytorykę, aczkolwiek na tej nowej płycie Iza jest o wiele bardziej bluesowa i soulowa, aczkolwiek ten cudowny, taki czarujący klimat retro nadal oczywiście jest obecny. Ona pisze piękne piosenki, fantastycznie śpiewa, ma cudowny głos i uważam, że wreszcie powinna zostać doceniona tak muzycznie, jak na to zasługuje. Liczę na to, że właśnie ta płyta się do tego przysłuży, bo jest jedną, oprócz tego, że jest jedną z najlepszych polskich wokalistek według mojej skromnej osoby, to również jest jedną z najlepszych, nie lubię tego słowa, tekściarek, autorek tekstów do własnych piosenek. Myślę, że także do cudzych również. To była piosenka tytułowa Zapalenie uczuć, a teraz z dużą przyjemnością zaprezentuję wam absolutnie przedpremierowo Ciemnego typa, bo tak nazywa się ten utwór. Ciemny typ i kolejny Gdy nie ma ciebie. Przedpremierowo Iza Kowalewska z płyty Zapalenie uczuć.

To była Iza Kowalewska przedpremierowo ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Zapalenie uczuć. No oczywiście płyta jest dedykowana miłości. Zresztą tak mi się naprawdę wydaje, że wszystkie piosenki są o miłości. I tak zresztą też będzie przy kolejnej sytuacji, bo przed nami kolejne piosenki o miłości i kolejne piękne piosenki, aczkolwiek w zupełnie innym klimacie. Też będzie poniekąd bluesowo, też będzie bardzo lirycznie, ale będzie zupełnie inaczej, ale po polsku. Maja Kleszcz. Maja Kleszcz, no również wybitna wokalistka, którą sobie cenię od wielu, wielu lat i nie tylko za udział w kapeli ze wsi Warszawa, której była wielkim filarem, nie tylko za jej absolutnie niezwykły głos, którym operuje w sposób bardzo charakterystyczny i właściwy tylko dla niej, ale po prostu jest wybitną artystką. Często ją można spotkać na deskach teatralnych, gdzie wspólnie ze swoim partnerem Wojciechem Krzakiem występują, komponują i po prostu są częścią danego spektaklu. Dobra wiadomość jest taka, że ich płyta zatytułowana Nomen omen, nieklikalność ukaże się jutro, a tak naprawdę to ukaże się już za 2 godziny i 46 sekund. W związku z tym, jeżeli nie będziecie mieli dosyć, a mam nadzieję, że nie będziecie mieli dosyć tych prezentacji, które ja uskuteczniam od kilku audycji Królewicz, no to zapraszam oczywiście na wszelkie platformy i cieszcie się tą płytą, bo jest po prostu przepiękna. Jest naprawdę przepiękna i warto ją znać. A kolejną dobrą wiadomością, myślę, jest taka, że Maja Kleszcz i Wojciech Krzak w najbliższy poniedziałek będą gośćmi audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z i będą gośćmi redaktora Macieja Ulewicza, który nie wiadomo dlaczego mówi o sobie w trzeciej osobie. To jest strasznie, powiedziałbym, dyskusyjne, jeżeli nie infantylne. Dobrze, Maja Kleszcz, cudowne piosenki, E.ON, nieklikalność tytułowa oraz nikt inny, cudowny duet finalizujący tę płytę, a my z tymi gośćmi słyszymy się już w najbliższy poniedziałek w mojej audycji, na którą to już teraz serdecznie zapraszam.

Nie bój się, dziś się bać nikt inny. Nieklikalność i E.ON to trzy piosenki z nowej płyty Mai Kleszcz zatytułowanej Nieklikalność właśnie, której premiera już o północy z jedną minutą jutro. Czyli tak naprawdę za 2,5 godziny można już cieszyć się najnowszą płytą Mai Kleszcz i Wojciecha Krzaka, który jest odpowiedzialny za muzykę i także część słów do tej cudownej, absolutnie przepięknej płyty, a ja przy okazji jeszcze raz przypomnę, że w najbliższy poniedziałek 21 września Maja Kleszcz i Wojciech Krzak pojawią się w naszym nowym, pięknym studiu Radia Chili Z i porozmawiamy o tej płycie. Porozmawiamy o nieklikalności, porozmawiamy o współczesności, porozmawiamy o teatrze, muzyce i przede wszystkim o miłości. No i tak, 21.29, ja obiecywałem już przez kilka tygodni, no ale udało mi się wreszcie. Jest nowa, kolejna nowa piosenka Zacha Azurego. Ja przypomnę, Zach Azuri to taki młody, przystojny, bardzo utalentowany kompozytor, producent i wokalista o libańsko-amerykańskich korzeniach, który stał się takim krunerem z TikToka, jak to pozwalam sobie nazwać, bo rzeczywiście bardzo dbał o rozpropagowanie swojej twórczości właśnie we współczesnych mediach społecznościowych. Dotarł w taki sposób do swojej publiczności, a jest to mimo wszystko publiczność bardzo wyrobiona, ponieważ Zach Azuri absolutnie czerpie z tej takiej eleganckiej tradycji pięknego, krunerskiego właśnie śpiewania. Czyli chodzi tutaj o Chata Bakera, chodzi tutaj o Franka Sinatra, chodzi tutaj o Nat King Cole'a, Dina Martina i wielu, wielu można by wymienić tych mężczyzn, którzy tak pięknie, elegancko śpiewali, retro. No i właśnie, Zach Azuri tak właśnie śpiewa, ale na dodatek sam sobie pisze, komponuje i wykonuje te piosenki włącznie z tekstami. Niektóre piosenki są krótkie, w związku z tym zaprezentuję wam dzisiaj 4, więc znajdziemy się teraz na takim eleganckim dancingu. Chyba, no Kirkę po polsku, ale Cersei mówi się po angielsku. Taka jest właśnie ta nowa piosenka. Później Lovely Lies, The Devil's Right Before Our Eyes oraz Voodoo, Zach Azuri.

Powiedziałbym tak, klasa, elegancja, urok, szarm i szyk. Taki właśnie jest Zach Azuri i jego piosenki. Takie ładne piosenki. Circe, no właśnie, czyli Kirkę po polsku, to jest Circe. Po angielsku Lovely Lies, The Devil's Right Before Our Eyes i Voodoo. No właśnie, ja lubię, że jego piosenki też mają takie urocze tytuły odnoszące się chociażby do mitologii, jak Circe czy Medusa. No, mamy także tutaj Voodoo, mamy także Hypnosis, no, Lovely Lies, Cat and Mouse. Tak, jest 11 tych piosenek, jest także standard, czyli cover Sway, no ale on jest jakby zupełnie oczywisty. Wolę prezentować jego oryginalne piosenki, które sam dla siebie napisał. I też mam taką niepłonną nadzieję, że również wam podobają się te piosenki i no, trzymamy kciuki za Zacha Azurego. Jestem przekonany, że on zrobi dużą karierę. Jakieś takie mam wrażenie podskórne, ponieważ wszystkie elementy jego twórczości i jego wizerunku jakby predestynują go do tego, żeby tak się właśnie stało. No i cóż, 21:45 za 20 sekund to audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z. No i jeszcze dwóch, a nawet tak naprawdę trzech fantastycznych wykonawców, ponieważ za moment objawi się nam Eryka Badu ze swojej najnowszej płyty ponownie. Ta płyta została wyprodukowana wspólnie z niejakim alchemistą, czyli The Alchemist, taki amerykański producent hip-hopowy i nie tylko. No i wspólnie z Eryką Badu napisali płytę, która nazywa się Before the World Blows. I jest to płyta zaskakująca. Jest to płyta inna niż być może oczekiwali tacy ortodoksyjni fani Eryki Badu, ale jest to płyta bardzo dobra. Może nie jest najłatwiejsza przy pierwszym odsłuchu, ale polecam zmierzyć się z tymi leniwymi, lekko psychodelicznymi bitami i melodiami. Bardzo proszę, wybrałem te najłatwiejsze na dzisiaj. Love Me Not i Crossfade. To Eryka Badu i The Alchemist.

Look for my love, baby.

Tak właśnie brzmi najnowsza Erykah Badu z płyty Before the World Blows i musicie przyznać, że idealnie współgra ona z tą porą i z no, tą także porą roku. Jeden z naszych stałych słuchaczy, Marek, zaznaczył, że to dziś ostatni czwartek lata. No i ostatnie minuty audycji Królewicz, ale dobrą wiadomością jest taka, że Królewicz pojawi się w najbliższy poniedziałek już o godzinie 20 na antenie Radia Chili Z, a jego gośćmi będą Maja Kleszcz i Wojciech Krzak i porozmawiamy o miłości i płycie Nieklikalność. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mnie ono, nieskromnie powiem, usatysfakcjonowało. Słuchało mi się wraz z wami tej muzyki fantastycznie w naszym nowym, pięknym, fantastycznym studiu. Pożegnam się zgodnie z nową świecką tradycją, nową płytą Adama Bałdycha, Adam Bałdych European Quartet i płyta Endless i fenomenalna wersja kompozycji Erykah Satie. Macie Kulewicz, Erik Satie i Adam Bałdych mówią słuchaczkom i słuchaczom Radia Chili Z serdeczne dobranoc, do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.

0: autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.

0: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: In the dark, there's just you and I. Not one sound